Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Na antenie Radia Cenzura chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski. I've gotta take a little time, a little time to think things over.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Mapy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Przechowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

baby. Let's play. Let's play now.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

spakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa

Kultura. Nie przegap swojego ulubionego utworu. Michael Brown, Chibaba Man, let go. Touchdown.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Ciobej tych skrajnie z lewej, ciobej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol na prawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wylodrejpasz mentalny karcer. Po jednej komuchy

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest

Stok od dwóch każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce. Ruch powiedz jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym programie Z sercem na dłoni. Moje programy, jak już wcześniej dostaliście informację, będą poświęcone w gruncie rzeczy na samym początku autyzmowi oraz współistniejącym chorobom. Moje doświadczenie wzięłam podczas wychowywania 15-letniego syna, który ma autyzm oraz dziecięce porażenie mózgowe. Chciałabym się skupić najpierw na samym wstępie, czym jest tak naprawdę autyzm. Jedni twierdzą, że autyzm jest chorobą, a inni, że to jest tylko inna praca mózgu. Ja bym się właśnie do tego skłoniła, że jest to po prostu inna praca mózgu, bo te dzieci fizycznie mogą być w 100% zdrowe, tylko po prostu mają inny sposób postrzegania świata. Postrzegają troszeczkę to bardziej mocno, ja bym powiedziała, bardziej dosadnie. Wszystko dla nich jest czarno-białe, nie ma tak zwanych szarości i chciałabym Wam to wszystko przybliżyć tak powoli, krok po kroku, w odniesieniu do mojego syna. I teraz na samym początku chciałabym Wam powiedzieć, jak wyglądają tak naprawdę pierwsze objawy autyzmu. U mojego syna dokładnie było tak samo, jak teraz wspomnę. Nie pokazywał rączką na nowe przedmioty. Jedyne co, to on starał się oczkami troszeczkę nam informować, co chce, gdzie chce iść, co chce zrobić, co potrzebuje, na co ma ochotę. U niego akurat nie było czegoś takiego jak brak kontaktu wzrokowego. To był jedyny sposób, w którym on się na samym początku z nami komunikował. Ale jeżeli chodzi o autyzm, to właśnie brak kontaktu wzrokowego jest jedną z czerwonych flag. On nie potrafił się cieszyć z nowej zabawki. Nie przyszedł i nie pokazał mi, że ma nową zabawkę, nie okazał tej radości. On się cieszył tak naprawdę w środku, sam dla siebie, że coś dostał. Miał tak samo opóźnioną mowę. Dopiero zaczął mi mówić około 3. roku życia. Nawet nie był w stanie powiedzieć podstawowych słów jak mama czy tata. To są słowa, które najczęściej dzieci mówią, albo dada, albo bubu. On nigdy tak się niestety nie komunikował. Najczęściej jego sposobem komunikowania była tak zwana echolalia, czyli on sobie nucił coś, powtarzał jakieś dźwięki, bo to nie były słowa.

zasłaniał rączkami, zwłaszcza wtedy, jak jakiś motor przejechał, czy jakieś głośniejsze auto, bądź jakieś małe dziecko zaczęło płakać, a on już był w takim wieku, powiedzmy, nawet do 5. roku życia tak się tam zachowywał. No niestety tak to u niego wyglądało. Jeśli chodzi o dotyk, to też jest czerwona flaga. Nie potrafił nosić na sobie niektórych ubranek. Metki musiały być zawsze usuwane. Do tej pory usuwamy metki z ubranek i musi mieć wszystko bardzo miękkie. To jest właśnie jego taka sensoryka dotykowa. Potrafił tylko układać zabawki w odpowiednim dla siebie jakby kierunku, w odpowiedni sposób. Autka musiały być poukładane odnośnie kolorów, później marek, jak zaczął je poznawać. Nikt nie mógł tego ruszyć, bo dziecko zaraz było bardzo smutne. I no, było na początku nam trudno to zrozumieć. No, następnie miał jeszcze zabawki, którymi uwielbiał bardzo kręcić w kółko. To były, jak widzicie tutaj, to były jego zabawy, które no, robił sam. Nie potrafił współgrać z kimś, ale jednocześnie, jak już zaczął dorastać powolutku, to lubił przewidywalne zabawy, gdy wiedział, co po czym następuje i jaki będzie wynik. Bardzo, bardzo nie lubiał, jak przegrywał. No, nikt nie lubi przegrywać, ale do tego stopnia dziecko potrafiło się zezłościć, że już później nie wracało do danej gry. No i niestety, tak jak mówię, ciągle niestety, bo dla rodzica, który ma dziecko autystyczne i podejrzewa autyzm, jeszcze bez diagnozy, to jest troszeczkę ciężko na samym początku z tym się ogarnąć. Ale powolutku, tak jak mówię, ja wam się będę starać przybliżyć autyzm, jak możecie swoim dzieciom pomóc już na samym początku, od momentu praktycznie, jak dziecko zaczyna się rozwijać i w jaki sposób się zaczyna rozwijać. Następnie, jak już miał 6 do 8 lat, miał trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. U mojego syna to było od samego początku szkoły podstawowej, a także w preschool. Nie potrafił bawić się z dziećmi, nie potrafił podejść do dziecka i bawić się z nim, nie potrafił siedzieć w kółeczku z dzieciakami i z nimi się bawić. Upierał się, że wszystko musi być w zabawie tak, jak on sobie zaplanował i wymyślił. Nie był elastyczny i właśnie to jest takie wskazanie na to, w jaki sposób dzieci neurotypowe odbierają nasze dzieci autystyczne. No, nie rozumieją też te dzieciaki, powiedzmy, zdrowe, zachowania dziecka autystycznego. I ciężko jest dziecku autystycznemu wejść w normalne społeczeństwo, w normalną grupę dzieci i z nimi mieć tak zwaną przyzwoitą interakcję. Jedynym zainteresowaniem mojego dziecka w wieku tak 6-8 lat to były samochody. Wszystkie marki musiał znać na pamięć, wszystkie nowe modele. Pierwszą osobę, którą spotkał na ulicy, a była to na przykład sąsiadka bądź ktoś z naszych bliskich znajomych, nawet przyjaciół, pierwsze to zapytał, jakim autem jeździsz? Ile auto ma lat? Takie rzeczy go interesowały. Nic innego. Miał też problemy z komunikacją, z otoczeniem. On do tej pory nie ma takiej umiejętności spokojnego wysławiania się. Zawsze bardzo się denerwuje. Nie potrafi sobie dać czasu na to, żeby mógł spokojnie powiedzieć to, co ma w głowie. Albo myśli za szybko, albo za szybko mówi i no nie wychodzi to tak, jak trzeba. Właśnie w tym momencie on, jak był młodszy, miał bardzo dużo terapii językowych. Niepotrzebny był logopeda, bo sama to robiłam w domu. Ale potrzebna była pani, która potrafi wyciągnąć z niego ten spokój do takiego wypowiadania się krok po kroku. Moje dziecko do tej pory nie czuje na przykład metafor, nie potrafi sarkazmu rozróżnić, chociaż tyle razy się pyta: mamo, co to jest sarkazm? Mamo, co to jest metafora? No i ja w kółko mu to tłumaczę, no i niestety, no jeszcze to nie wchodzi do niego, tak, do jego umysłu i do życia, więc on nie rozumie nawet
wyrażenia

twarzy jakiejś osoby, jeżeli ktoś z nim rozmawia i osoba jest niezadowolona, on tego nie zauważy. Jeżeli osoba jest smutna, to jeszcze jest w stanie zauważyć, ale znowuż społeczeństwo odbiera go w ten sposób, że on nie jest współczujący, że on nie potrafi być empatyczny w ogóle, a no, on potrafi być empatyczny, tylko na swój sposób. On czasami po prostu nie wie, jak ma zareagować. Czy ma podejść do dziecka i przytulić, czy ma po prostu być przy tym dziecku i stanąć, żeby nie było samo, jak jest smutne, czy ma zacząć rozmawiać z tym dzieckiem. On tego nie rozumie. I właśnie to jest nasza rola rodziców, żeby spokojnie dziecko wprowadzać w takie sytuacje. I tak jak mówię, w interakcjach ze swoimi rówieśnikami, no nie potrafi być elastyczny. Wszystko musi być tak, jak on sobie to zażyczy. Druga sprawa to jest też bardzo, bardzo istotna. Jest nam trudno generalnie, jako rodzicom na samym początku, stwierdzić, czy to są już czerwone flagi u naszych dzieci. Czy to jest tak, po prostu tak ma być, że to dziecko pod względem naszym podejściem, pod stereotyp, mamy mnóstwo stereotypów jako rodzice. Myślimy, że jako dorośli oczywiście, że ojej, to dziecko jest takie ciche, no normalne u niego, tak, to musi być, tak, bo on taki jest. Albo ona lubi się bawić sama, bo ona tak ma. I wszyscy tak do tego nie przywiązują wagi, bo to dziecko tak ma i myślą, że to jest charakter dziecka, a nie do końca to jest charakter. Też jest taki stereotyp, że chłopcy zaczynają mówić później od dziewczynek. No to też nie do końca jest prawdą. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie. To też jest stereotyp, bo to też tak nie do końca jest. I mówimy często, a bo dziecko z tego wyrośnie, że lubi być samo, a bo dziecko wyrośnie z tego, że jest ciche, że może kiedyś się otworzy. No tak nie do końca, to też nie jest prawdą. No i w praktyce, jeśli patrzymy już pod względem autyzmu, to może być bardzo dużo trudności w przetwarzaniu sensorycznym, w trudnościach w przetwarzaniu zachowań pobieranych z otoczenia. Dzieciaki nie są w stanie, tak jak wcześniej wspomniałam, wychwycić wyrażenia twarzy danej osoby, całej postury, czy ta osoba potrafi, czy dziecko potrafi tą osobę jakby wyczytać z samego ruchu ciała, czy postawy ciała. Mamy też problemy w kontrolowaniu o tak zwanym wykonawczym. Te dzieciaki nie wiedzą, jak mają się zachować w różnych sytuacjach. I tutaj powinny wchodzić, tak jak u mojego dziecka, tak zwane lekcje sytuacyjne. Ja mu pokazywałam często na różnych obrazkach sytuacje międzyludzkie. Nawet przerabialiśmy jedną z takich dużych książek. W tym momencie już nie pamiętam tytułu, ale w kolejnym programie postaram się Wam to odnaleźć. Tam była bardzo dobrze pokazana interakcja międzyludzka, interakcja wśród dzieci w szkole. I na takiej zasadzie powolutku mu tłumaczyłam, jak to wygląda i jak to ma wyglądać według naszego społeczeństwa. No bo niestety nasze dzieciaki muszą się bardziej nagiąć do społeczeństwa niż społeczeństwo do nich. Społeczeństwo tak jakby jest w tej większości, a nasze dzieci są w mniejszości. I to nasza jest rola w tym, by im ułatwić to życie w normalnym, neurotypowym społeczeństwie. Aczkolwiek ja sobie dam takie zadanie, żeby to neurotypowe społeczeństwo miało większe pojęcie na temat autyzmu. Nie patrzyło się na przykład na nasze dzieci w sposób jakby dziwny, straszny, z niedowierzaniem, albo krytykujący mamę bądź dziecko poprzez pryzmat tylko jednego zachowania. Także to jest po prostu ciężka sprawa, aczkolwiek jest to już teraz powoli do zrobienia, bo coraz więcej ludzi mówi o autyzmie, coraz więcej rodziców się otwiera i pokazuje, no, że trzeba wyjść spoza naszej strefy komfortu, tak zwanego komfortu, i pokazać społeczeństwu, że nasze dzieciaki są naprawdę super, mają wiele talentów i tylko trzeba im dać szansę. I wracając dalej do naszych zachowań.
Trudności w przetwarzaniu zachowań w otaczającym nas społeczeństwie. To jest właśnie to, co przed chwileczką powiedziałam. Problemy w kontroli wykonawczej, a także mamy u naszych dzieciaków inny styl przetwarzania informacji przez mózg, a także bodźców. I no, społeczeństwo czasami się dziwi, że dziecko nosi słuchawki wygłuszające, że dziecko potrafi w momencie stanąć w jednym miejscu i nie wiedzieć, co się z nim dzieje. Do tej pory mamy te problemy w szkole i nawet nauczyciele nie są w stanie wyłapać, czy dziecko udaje, czy ono naprawdę tak ma. No, moje dziecko akurat nie udaje, ale nauczyciele nie do końca mu wierzą. Potrafi w pewnym momencie właśnie stanąć przy ścianie, oprzeć się i tak jakby szukało schronienia, jak jest przebodźcowane w szkole. Więc tak to po prostu wygląda. Z punktu widzenia rodzica, który no, 15 lat już wychowuje dziecko z dodatkowymi potrzebami, i to wszystko dla mnie już jest teraz w miarę proste, ale dla niektórych rodziców, którzy są dopiero na początku tej drogi, to jest czasami czarna magia. Tylko na całe szczęście my jako rodzice potrafimy te dzieciaczki nasze wyprowadzić krok po kroku. Mamy na tyle cierpliwości. Więc no, uważam, że będzie gitarka, będzie dobrze. Mamy jeszcze takie piękne nazewnictwo ASD1. Jest to według polskiego nazewnictwa klasyfikacja autyzmu, a tutaj jest spektrum autyzmu, Autism Spectrum Disorder. W wieku od 7 do 12 lat występuje coś takiego jak inteligencja, która maskuje wszystkie objawy autyzmu. Jeżeli dziecko na przykład, jak moje dziecko na samym początku nie miało diagnozy w wieku 4 lat, bo niestety te 4 lata to była walka z porażeniem mózgowym. Jeszcze. Do tej pory walczymy. I autyzm już się powoli nam pokazywał, aczkolwiek nikt nie pomyślał, żeby jeszcze mu zrobić diagnozę. Dziecko potrafiło nie reagować nawet na swoje imię. Myśleliśmy na początku, że jest głuchy, a to nie było to, bo słuch ma idealny. Potrafił sobie rzucać kamyczkami w jakąś przestrzeń, tak jakby zamknięty w sobie. Nie można było do niego dotrzeć. Zamykał się. To było w wieku 4-5 lat. A tutaj, jak mamy już 7 do 12 lat, moje dziecko miało diagnozę bodajże, jak miał 8 lat, to już powoli zaczął wychodzić właśnie jego intelekt, inteligencja, maskowanie swoich objawów, dopasowywanie się powoli do społeczeństwa, to już była szkoła podstawowa, staranie się być perfekcjonistą, ale tylko w niektórych obszarach życia. On do tej pory ma tak zwane sztywne zasady. Dla niego czarne to czarne, białe to białe. Nie rozpoznaje i nie uznaje niczego pomiędzy tak zwaną szarością. Nie potrafi popatrzeć na charakter czyjejś osoby i na zachowanie, że jedno jest charakterem, a jedno jest na przykład zachowaniem ze względu na daną sytuację. Moje dziecko tak nie potrafi. Dla niego albo osoba jest dobra, albo osoba jest zła. Następnie, co jeszcze w szkole, już w wieku szkolnym wychodzi, to jest on pięknie funkcjonuje. To się też jeszcze nazywa high functional autism, czyli wysoko funkcjonujące dziecko w spektrum autyzmu, bo tak naprawdę z zewnątrz w szkole to nie zawsze jest to widoczne. Kto by go nie znał, a dziecko ma lepszy dzień, to nie wychodzą te sprawy autystyczne praktycznie w ogóle. Dziecko potrafi się tak pięknie maskować, że nauczyciele nie wierzą czasami, jak ma dobry dzień, że on ma autyzm. Też tak może być, jak masz nowego nauczyciela, ktoś dziecka nie zna. Ale dziecko wtedy przychodzi do domu i musi gdzieś odreagować. Wtedy się skupia albo na swoim komputerze na chwilkę, albo przychodzi do mnie się przytulić, jak jest przebodźcowany, potrzebuje tak zwanej kompresji. To jest tak jakby jego, to jest jego bezpieczna przestrzeń, w której ja go nie ocenię, nawet jak zacznie krzyczeć. Ja go nie ocenię, jak zacznie się denerwować, bo coś w szkole mu nie poszło. Albo ktoś źle na niego spojrzał, albo źle mu powiedział cokolwiek, albo on coś źle zrozumiał. I ja jestem w stanie, tak jak jego kochająca mama, wysłuchać go, przytulić, wytłumaczyć.
gdzie w szkole stara się być wręcz idealny, bo wie, że musi być grzeczny. Nie może na przykład krzyknąć na kogoś, tak jakby chciał. I wtedy, jak już jest taki przebodźcowany, to wtedy, jak już jest w domu, jestem w stanie już wychwycić, o co chodzi. Na początku nie potrafił mi nic powiedzieć. Proste pytanie, jak było w szkole? Nie wiem, nie pamiętam. Czasami schodziło mu kilka ładnych dni, żeby mi powiedzieć, co 2 czy 3 dni temu stało się w szkole. Także to już jest przeprocesowanie informacji, które były w szkole. Co jest jeszcze ważne w tym wieku 7 do 12 lat, mamy tutaj problemy z organizacją dnia codziennego. No oczywiście. Ja muszę wszystko zaplanować od A do Z i muszę go przygotować na kolejny dzień. Jeżeli mam jakąś wizytę u lekarza, to muszę mu powiedzieć. Jeżeli go odbieram wcześniej ze szkoły, też mu muszę powiedzieć. Nie lubi niespodzianek. W szkole, tak jak mówię, musi być zawsze grzeczny. To jest tak zwane maskowanie się, maskowanie objawów autyzmu. I w domu może wybuchnąć. Teraz już wiem, oczywiście po tylu latach, że musi czasami się wykrzyczeć. Tak jak mówię, w domu to jest jego bezpieczna przestrzeń i może spokojnie mi wszystko powiedzieć i opowiedzieć. My jako rodzice musimy mieć na tyle cierpliwości i podejścia do naszych dzieciaczków. A teraz, moi kochani, jeszcze tylko wam podsumuję, jakie jest najwięcej tych, no jest tylko tak naprawdę 5 najważniejszych czerwonych flag, które mogą wam już cokolwiek na starcie powiedzieć o dziecku. Czyli tak najważniejsze to by było problemy z relacją w społeczeństwie. Czyli no nie potrafią się porozumieć ze swoimi rówieśnikami, bądź nawet z nami na początku jako rodzice. Mamy oczywiście u tych dzieci drugą sprawę, to jest sensoryka jest inna niż u neurotypowych dzieci, czyli mamy bardzo albo nadwrażliwość na dźwięk, na zapach, na smak, na węch albo na dotyk. I te dzieci po prostu o wiele mocniej to wszystko czują. Mamy problemy w komunikacji, inne wzorce zachowań. Te dzieci nie mają takich samych wzorców zachowań jak my. My musimy ich nauczyć tych wzorców zachowań. I mamy oczywiście opóźnienie w komunikacji, opóźnienie w mowie. Więc jeżeli na przykład dziecko ma 2 latka i ktoś nam mówi, ach, bo ono tak ma, no to to już jest czerwona flaga. Trzeba na to uważać i obserwować dziecko. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam przybliżyłam sprawę autyzmu i w kolejnym programie chcę zaprosić moją koleżankę, która też ma autystyczne dziecko, do takiej wspólnej rozmowy, jak to przebiegało u niej, w jaki sposób ona sobie poradziła, jak zrobiła diagnozę, bo o ile dobrze pamiętam, to nie robiła diagnozy w Irlandii, tylko w Polsce. Także chciałabym was serdecznie zaprosić do następnego programu, do wysłuchania następnego programu z moją koleżanką. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

rozpocznie dzisiejszej audycji projekt Człowiek. Ja nazywam się Paweł Wiktorski i dzisiaj w moim towarzystwie porozmawiam o czymś, co robimy każdej nocy. No i spędzamy na tym oczywiście 1/3 swojego życia, czyli o śnie. O tym, dlaczego przesypiamy i dlaczego to, jak wiele historii ludzkości pokazuje, nie jest czasem straconym, nie jest czasem bezczynności i nie jest luksusem dla leniwych. Otóż jest to bardzo, niestety, ale mylące przekonanie. Sen jest najbardziej efektywnym mechanizmem regeneracji, jaki wyprodukowała ewolucja, a nowoczesna nauka o śnie rozwija się bardzo intensywnie od 30-40 lat. Pokazuje, że każda dziedzina naszego funkcjonowania, od pamięci do odporności, nastroju, wagi ciała, kreatywności, a nawet długości życia jest uzależniony od tego, jak śpimy. Oczywiście zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyście zobaczyli coś takiego, że Księga Rekordów Guinnessa jeszcze do niedawna rejestrowała bicie rekordu świata w celowym niespaniu. Dziś już tego nie robimy. Pod wpływem dowodów naukowych organizacja uznała, że próby te są po prostu zbyt niebezpieczne dla zdrowia, żeby oficjalnie do nich zachęcać. I pomyślę, że ta sama Księga Rekordów bez problemu dopuszcza, żeby człowiek w skafandrze kosmicznym zbił się baranem na wysokość prawie 39 km, otworzył drzwi kapsuły i skoczył w dół, przekraczając barierę dźwięku. Oczywiście własnym ciałem. Skok ze skafandrem, proszę bardzo. Celowe, nie spanie przez kilka dni, zbyt ryzykowne. Czy to nie pokazuje, że sen to jest naprawdę jedna z bardzo istotnych rzeczy i potwierdzają nawet to takie elementy. No ale zastanówmy się, po co w ogóle śpimy. Oczywiście to pytanie było dużo różnych teorii, jak to w nauce bywa, ale z punktu widzenia ewolucji sen jest zjawiskiem trochę karkołomnym, no bo śpiące zwierzęta, w tym też człowiek, nie poluje, nie rozmnaża się, nie broni terytorium i co najgorsze jest bezbronny wobec innych drapieżników. Ewolucja jest bezwzględna. I gdyby jakieś zachowanie nie dawało nam jakiejś korzyści, dawno zostałoby to wyeliminowane, a jednak sen przetrwał. U każdego przebadanego dotąd gatunku zwierzęcia, które w ogóle dysponuje układem nerwowym zdolnym do snu, to najlepszy dowód, jaki może dać nam biologia, że korzyści płynące ze snu muszą przewyższać wszystkie te śmiertelne ryzyka. Sen nie jest błędem ewolucji, sen jest po prostu arcydziełem. Od razu obalmy mit. Sen to nie jest wyłączenie mózgu, to taki tryb czuwania w tle trochę, czyli mózg śpiącego człowieka bywa równie aktywny jak mózg człowieka czuwającego, tyle że robi zupełnie inne czynności. Przez całą noc realizuje starannie zaprojektowany program, który regularnie

fakty poznane danego dnia, zapisuje nowe umiejętności ruchowe, a mózg dosłownie robi sobie miejsce na kolejny dzień nauki. Po mniej więcej 90 minutach takie pogrążenie się w głębi mózg gwałtownie zmienia rejestr i wchodzi w fazę REM. Sen szybkich ruchów gałek ocznych, w których śnimy najintensywniej, a mózg pod względem elektrycznej aktywności przypomina mózg człowieka czującego. Jest to bardzo ciekawe, mimo że ciało pozostaje sparaliżowane, żeby fizycznie nie odgrywało swoich snów. W tej fazie mózg nie tylko magazynuje informacje, co je ze sobą łączy, zestawia świeże doświadczenie z całą biblioteką wcześniejszej wiedzy, szukając ukrytych wzorców, ale też różnych połączeń. Taki cykl 90 minut NREM plus REM powtarza się w ciągu nocy około 4-5 razy, przy czym proporcje się zmieniają. Czyli w pierwszej połowie nocy dominuje głęboki sen NREM, a w drugiej nad ranem coraz więcej czasu zajmuje REM. To dlatego skracanie snu choćby o 1-2 godziny uderza nieproporcjonalnie mocno w sen REM. Najbardziej okrada nas z tej ostatniej, najbogatszej w marzenia senne części nocy. Ale to nie wszystko. Warto zapamiętać jedną rzecz. Kiedy zarwiemy noc, a potem próbujesz to odespać, mózg najpierw wrzuca się na odrobinę snu NREM, a dopiero kolejnej nocy zaczyna odrabiać REM. I tu smutna wiadomość. Z badań jasno wynika, że nigdy nie odrabiamy strat w całości, ani jednej, ani drugiej fazy. Innymi słowy, sen zaległy w tygodniu naprawdę nie da się w pełni odespać w weekend, choćby bardzo, bardzo byśmy się starali, choć bardzo dużo osób właśnie tak realizuje. W tygodniu śpimy mało, żeby później w weekend odespać, albo często słyszę, że ktoś mówi, że on chce mieć coś od życia, żeby spać, ale te dwie fazy są ze sobą naprawdę, naprawdę bardzo mocno powiązane i ubytki w którejś fazie powodują deprywację snu, co ma wpływ na nasze zdrowie. Dług, który zaciągamy u naszego własnego mózgu, tylko częściowo możemy spłacić. Więc to nam pokazuje, że jest to naprawdę jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Skoro już przy ciekawostkach jesteśmy, wiecie, że nie wszystkie zwierzęta śpią tak jak my, obiema półkulami mózgu naraz. Na przykład delfiny czy orki śpią wyłącznie jedną półkulą jednocześnie. Kiedy jedna strona ich mózgu pogrąża się w powolnych, potężnych falach głębokiego snu, druga pozostaje całkowicie rozbudzona, żeby zwierzę mogło płynąć, oddychać i pilnować otoczenia. Jest to bardzo ciekawy element ewolucyjny, który pokazuje, że te zwierzęta muszą być w ciągłej też aktywności, jeżeli chodzi o życie, że ten ocean jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Po pewnym czasie półkule zmieniają się rolami. Podobną sztukę stosują niektóre ptaki, kiedy stado odpoczywa w rzędzie, tylko osobniki na samym końcu śpią jedną półkulą z otwartym okiem, pełniąc funkcję żywego radaru, a reszta stada może spokojnie zasnąć w całości. My ludzie mamy szczątkową wersję tego mechanizmu, to dlatego tak trudno nam się porządnie wyspać pierwszej nocy w hotelu czy w nowym miejscu. Jedna półkula mózgu pozostaje wtedy odrobinę bardziej czujna, jakby stała na straży nieznanym otoczeniu. Naukowcy nazywają to zjawiskiem pierwszej nocy i naprawdę nie jest to tak. Nie tylko takie wrażenie, to naprawdę działa. Więc zobaczcie, jak ewolucja sobie to projektuje. Na pewno będę Was zachęcał do tego, żebyście spojrzeli na biologię z punktu widzenia właśnie takiego trochę ewolucyjnego, trochę żebyśmy się przyglądali tym plemionom, jak u nich to jest, zwierzętom, że nic w naszym otoczeniu nie działa bez przyczyny. Więc zobaczcie, że jeżeli coś sobie, przykładem może być natura przygotuje, to jest to bardzo dla nas potrzebne. Na przykład kiedyś mówiono, że wyrostek robaczkowy jest w ogóle niepotrzebny, tak? Czyli to są takie rzeczy, głupoty, które były przekazywane, że natura stworzyła sobie coś po coś, tak, że coś jest bezużyteczne. Skoro o zwierzętach

jest mowa, ich zapotrzebowanie na sen bywa naprawdę zaskakujące. Rekordzistą jest myszo, nie wiem czy dobrze to wypowiem, nocek myszołuchy. Gatunek nietoperza, który przesypia niemal 90 godzin na dobę. 19 godzin na dobę, przepraszam. Więc zobaczcie, jak bardzo to jest ciekawe, że te gatunki zwierząt, niektórych, przesypiają bardzo, bardzo dużo i zaraz zobaczymy kolejne jakby zwierzęta, a jednocześnie nie uważają, że to jest czas zmarnowany, że jest im to bardzo potrzebne. 19 godzin na dobę. To wyobraźcie sobie, że oni mają tylko, jaki mają krótki czas czuwania. Tuż za nim plasuje się oczywiście opos, który mimo, że waży mniej więcej tyle co szczur, śpi około 18 godzin. Na przeciwnym biegunie oczywiście mam też żyrafy, które w naturze wystarczająco czasem dosłownie 2-3 godziny snu na dobę, co pokazuje, że one bardzo krótko śpią. Co ciekawe, długość snu wcale nie zależy prosto od wielkości mózgu czy pokrewieństwa gatunkowego, bo świnka morska czy pawian, zwierzęta zupełnie niespokrewnione i drastycznie różniące się rozmiarem, śpią niemal identycznie długo po 9,5 godziny. Natura eksperymentowała wraz z długością snu na wszystkie możliwe sposoby, dlatego nigdy u żadnego z badanego dotąd gatunku nie zdecydowała się na jego całkowitą eliminację. A teraz coś bardzo, bardzo ciekawego z punktu widzenia naszego, czyli po co człowiekowi jest ten sen potrzebny i tutaj przychodzi do nas ta w tej dekadzie zrewolucjonalizowana, która zrewolucjonalizowała nasz sen, to, że w naszym mózgu znajduje się maleńkie kanały zbudowane z takich komórek glejowych i to jest coś takiego jak układ glimfatyczny. To jest podobny układ, który jest podobnym układem do układu limfatycznego, który ma na celu doprowadzić toksyny i usunąć je z naszego organizmu. Co ciekawe, te toksyny często są usuwane w odcinku szyjnym. Dlatego często, jeżeli mamy problemy, o których mówił dr Bodo w swoich wielu publikacjach odnośnie niestabilności odcinka szyjnego, o czym też sobie dużo będziemy rozprawiać na ten temat, po to, żebyście wiedzieli, że ten niestabilność tego odcinka szyjnego wpływa na wiele jednostek chorobowych. Okazuje się, że właśnie w głębokim śnie NREM komórki glejowe kurczą się po to, żeby zrobić przestrzeń między nimi a tym płynem mózgowo-rdzeniowym, gdzie zaczynamy wypłukiwać z mózgu różnego rodzaju toksyny. Tempo tego nocnego sprzątania wzrasta nawet 10-20-krotnie w porównaniu do dnia, więc zobaczcie, jaki ten sen ma ogromne znaczenie dla oczyszczenia naszego mózgu. I tutaj dochodzi właśnie do oczyszczenia, do usunięcia tych wszystkich, o czym zaraz powiemy sobie, o tych amyloidach, czyli tych białkach różnych, tau i tak dalej. Może osoby, które czytały książki gdzieś tam związane z Alzheimerem, czy lubicie jakby takie publikacje, to wiecie, że to jest bardzo ważne w kontekście snu. I teraz najważniejsze. Jeden z tych właśnie odpadów tego układu właśnie są te toksyny, czyli amyloid, toksyczne białka, silne powiązane oczywiście z chorobą Alzheimera, a także to białko tau. Kiedy pozbawiamy mózg głębokiego snu, te toksyczne złogi zaczynają się gromadzić, w szczególności w tych właśnie obszarach, które odpowiadają za produkcję głębokiego snu. To tworzy trochę takie błędne koło. Im więcej tych związków toksycznych, tym mniej głębokiego snu. A im mniej głębokiego snu, tym mniej skutecznie się oczyszczamy oczywiście w nocy i tym szybciej odkładają się te kolejne te toksyny. Więc zobaczcie, jakie to są błędne koło na przykład dzisiejszych czasów, nie? Że my odwróciliśmy swój rytm dobowy, czyli żyjemy nocą często, a w dzień śpimy, zamiast robić to odwrotnie, bo często mamy takie poczucie lęku, strachu przed tym, że nas coś ominie, coś przyjemnego, typu zabawa i tak dalej, co jest niestety, ale bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszego zdrowia. W badaniach na myszach wystarczyło uniemożliwić im sen NREM, czyli ten występujący więcej w fazie pierwszego
pierwszej części nocy, żeby ich w mózgach niemal natychmiast pojawił się lawinowy wzrost tych toksyn. Dlatego dziś naukowcy coraz odważniej twierdzą, że przewlekły niedobór snu w wieku średnim jest jednym z czynnikiem zwiększającym ryzyko chorób Alzheimera w późniejszym życiu. Oczywiście jest to jeden z czynników, bo jak już wiecie, albo jeżeli ktoś z drogich słuchaczy tego jeszcze nie wie, to większość chorób jest wieloukładowa. Czyli dopiero teraz jakby się uczymy tego, że choroby są wieloukładowe, czyli że jeżeli mamy endometriozę, no to ona jest powiązana często gdzieś tam z równowagą hormonalną, gdzieś tam z zwiększonymi różnymi hormonami, ale też mamy problemy z SIBO, mamy problemy z depresją, bólami pleców, często mamy jakieś tam problemy z miednicą i tak dalej, jakieś duszności, więc widzimy, że jest wieloukładowa, tak PCOS i tak dalej, już nowe nazewnictwo, ale powiedzmy, że nazwiemy to po staremu PCOS, też nam tutaj mówi, że mamy takie różne problemy, jeżeli chodzi o takie jednostki chorobowe. Ale mózg nie jest jedynym organem, który oczywiście cierpi. Sen okazuje się być fundamentem funkcjonowania całego organizmu. No i oczywiście lista chorób powiązanych z jego niedoborem z roku na rok jest coraz dłuższa, więc wiemy, że on jest po prostu mega, mega ważny, zaczynając od układu odpornościowego. No i teraz sobie wyobraźmy, że mamy jedną nieprzespaną noc, w której śpimy zaledwie 4 godziny, potrafi nam obniżyć komórki NK, czyli tych naturalnych killerów, które w naszym organizmie polują na komórki, na przykład nowotworowe, zainfekowane wirusami, aż o 70%. 70% w ciągu jednej nocy. Nic dziwnego, że epidemiolodzy powiązali krótki, chroniczny sen chroniczny sen ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób nowotworowych, w tym raka piersi u kobiet pracujących latami na nocne zmiany, a oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia zalicza pracę zmianową zaburzony rytm dobowy do czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, po co są te prace zmianowe? Ja rozumiem, że nie każdy ma jakby możliwość jakby nie pracowania w systemie zmianowym, ale widzimy, jak ludzie pracują. Może nie każdy, ale ja widzę, znam osoby, które potrafią pracować 3 doby. Dla mnie to jest po prostu czasami niewiarygodne, w jakich warunkach człowiek w dzisiejszych czasach pracuje na 3 doby. Są różne jakby komplikacje życiowe. Ja to rozumiem. Próbujemy tam walczyć, żeby to dostosowywać, odciążyć ten organizm, ale te osoby są naprawdę bardzo zmęczone. Czasami bardzo ich podziwiam, bo oni to robią, bo nie mają innej możliwości, albo nie znaleźli na tą chwilę innego rozwiązania. Ale ten sen, zobaczcie, jak jest ważny. Często widzimy, że jak jesteśmy niewyspani, to niestety częściej łapiemy infekcję, czyli sen jest też elementem stresu, czyli niedobór snu powoduje też trochę taki stres dla organizmu, a sam stres też powoduje obniżenie, więc ten sen też obniża nam tą odporność. Do tego dochodzi oczywiście serce, czyli niewyspane osoby mają wyższe ciśnienie krwi, więc jest więcej wapnia, odkłada się w tętnicach wieńcowych, czyli mamy to ryzyko zawału czy też udaru. No, i oczywiście możemy tutaj taką ciekawostkę, kiedy raz w roku przy zmianie czasu na letni śpimy średnio godzinę krócej, liczba zawałów serca odnotowana w następnych dniach w szpitalach wyraźnie wzrosła. Kiedy jesienią przesypiamy dodatkową godzinę, liczba zawałów spada. I zobaczcie, co jest ważniejsze, 1 godzina treningu wcześniej rano, czy 1 godzina snu? Oczywiście tutaj mówimy o dobrej jakości snu, nie tylko o długości, czyli oprócz tego, że powinniśmy spać odpowiednią ilość godzin, to na pewno nie powinniśmy się wybudzać w nocy, bo mamy różne mechanizmy, które powodują, że my w nocy nie powinniśmy się wybudzać. No i też nie powinno być żadnych tam obturacyjnych bezdechów sennych, chrapania itd., a nie oddychania przez usta, co jest bardzo, bardzo ważne i niebezpieczne, z uwagi na to, że ten sen musi być zaburzony. I tutaj oczywiście kłaniają się różne techniki pracy ze snem, ale też oczywiście w Polsce jest to refundowane, nie wiem jak tam słuchacze z Anglii, Irlandii, jeżeli nas teraz słuchacie, to nie wiem, czy tutaj u Was jest to refundowane. W Polsce można dostać skierowanie na badanie snu. Oczywiście jeszcze się nie spotkałem, że ktoś takie skierowanie wystawił, ale ogólnie na pewno są specjaliści, którzy
Na pewno nie są to specjaliści pierwszego kontaktu, ale na pewno można gdzieś otrzymać takie badanie, kiedy mamy podejrzenie na przykład bezdechu sennego albo problemy właśnie z tym, że ten sen jest słabej jakości. Mamy też oczywiście cukrzycę. Wystarczy tydzień spania po 5-6 godzin na dobę. Zobaczcie, jak to wygląda, że to wygląda często jak życie wielu Polaków, żeby komórki zdrowego młodego człowieka zaczęły reagować na insulinę jak komórki osoby w stanie przedcukrzycowym, więc krótki sen podnosi też poziom hormonów głodu, czy tak zwanej greliny, i obniża poziom sytości, więc niewyspani ludzie statystycznie, bo to nie jest jakby reguła, więcej jedzą i chętnie sięgają po produkty wysokokaloryczne, co pcha nas w tą stronę otyłości. Depresja, stany lękowe, choroba efektywna dwubiegunowa, myśli samobójcze, we wszystkich tych stanach zaburzenia snu nie są tylko objawem, ale często realnym czynnikiem sprawczym, który pogarsza przebieg choroby. Więc zobaczcie, krótko mówiąc, im dłużej się temu przyglądamy, tym trudniej znaleźć jakikolwiek układ w organizmie, który nie dotyka niedobory snu. I teraz zobaczcie, jakim ważnym elementem jest po prostu ten sen. Dlatego zobaczcie, że mamy bardzo dużą oś problemów. Od właśnie tych problemów z wrażliwością na jedzenie po inne elementy. Oczywiście to nie jest tak, że osoby, które już się permanentnie nie wysypiają, często ten już mają tak zaburzone, że oni w ogóle nic nie jedzą. Ta waga stoi, mimo tego, że naprawdę nic nie jedzą. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo przez bardzo długi czas pracowałem tylko właśnie z takimi osobami, które nic nie jadły, nie chudły i zastanawiały się, co tam nie działa. Przejdźmy teraz do tematu, który bardzo teraz jest na topie, więc myślę, że tu wielu słuchaczy o tym słyszy, o ADHD, ale bardziej skupmy się na razie u dzieci. To jeden z najbardziej niepokojących wątków we współczesnych badaniach nad snem. Otóż jeśli weźmiemy typowe objawy zespołu np. napobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, trudności z koncentracją, pobudliwość, chwiejność emocjonalną, kłopoty z nauką i porównamy je, to jest bardzo ważne, z objawami przewlekłego niedoboru snu u dziecka, okaże się niemal identyczne. Zaburzenia oddychania podczas snu, np. bezdech senny spowodowany przerośniętymi migdałkami, powodujące u dzieci wielokrotnie mikroprzebudzenia w ciągu nocy i chroniczny niedobór głębokiego snu, takie dziecko w gabinecie lekarskim bez wzmianki o problemach ze snem bardzo często słyszy diagnozę ADHD, a nie diagnozę o zaburzeniu snu. I teraz ja pamiętam konferencję w Katowicach. Dobra, niech będzie w Katowicach. Nie przypomnę sobie teraz. Gdzie spotkałem się z doktorem Kaczmarzykiem, profesorem uniwersytetu, który właśnie o tym rozmawialiśmy, że jak bardzo dużo mamy diagnoz ADHD bez wykluczenia zaburzenia snu. No bo jeżeli ktoś śpi permanentnie mało, to będzie miał takie same zaburzenia jak przy ADHD. No i co się stanie? Dostanie recept na leki pobudzające, takie jak amfetamina zawarta w popularnych preparatach na ADHD, czyli substancja, która jeszcze mocniej utrudnia mu zasypianie. Na podstawie najnowszych badań oczywiście klinicznych szacuje się, że nawet połowa dzieci z zdiagnozowanym ADHD w rzeczywistości cierpi na jakąś formę zaburzenia snu. Bardzo dużo, połowa, 50%. Znamy przypadki, w których zwykły zabieg usunięcia migdałków, oczywiście to nie jest tak, że to jest rozwiązanie, pamiętajcie, usuwam na końcu, ale to wynika to z badań, które oni robili, więc ja jakby tutaj cytuję. Przywracający dziecku normalny, nieprzerwalny stan w ciągu kilku miesięcy sprawi, że objawy ADHD ustępowały niemal całkowicie. Dodajmy do tego twarde dane. Analiza obejmująca 3/4 miliona uczniów w wieku od 5 do 18 lat pokazała, że dzisiejsze dzieci śpią średnio 2 godziny krócej niż ich rówieśnicy 100 lat temu. Niezależnie od wieku czy kraju. To powinno dawać nam mega do myślenia, zanim sięgniemy po kolejną receptę i pójdziemy na jakieś diagnostyki dzieci, że ono jest z ADHD. A teraz coś zupełnie innego, pójdźmy trochę w dobre wiadomości. Sen, a konkretnie faza REM, to jedna z najbardziej potężnych fabryk kreatywności, jakie znamy. Śpiący mózg, w przeciwieństwie oczywiście do mózgu, który czuwa, uwielbia łączyć ze sobą odległe, pozornie niepowiązane informacje
nie działa jak wyszukiwarka, która szuka najbliższego, najbardziej oczywistego skojarzenia, tylko celowo sięga po te najbardziej odległe, najmniej intuicyjne połączenia. To dlatego tak wiele przełomowych pomysłów, od rozwiązań naukowych po natchnienia artystyczne, rodziły się właśnie we śnie albo tuż po przebudzeniu. Bo dlatego to chodzenie ze snem, z intencją, często daje nam takie właśnie możliwości. Więc sen jest naprawdę tym wzorcem kreatywności, czyli budowaniem tej kreatywności, rozwiązywaniem, zapamiętywaniem, czyli uczymy się później, po prostu konsolidujemy tą pamięć. To jest bardzo ważne. Więc zobaczcie, jak wiele osób, nawet jak ktoś, nie wiem, tutaj słuchacze czytali książkę Psychocybernetyka, no tam widzimy, że wielu artystów potrafili znaleźć rozwiązanie podczas snu. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Więc sen NREM zabezpiecza i utrwala pojedyncze fakty, natomiast sen NREM buduje między nimi most, tworząc zupełnie nową wiedzę, której nie mieliśmy poprzedniego wieczoru. No i tutaj, w eksperymentach laboratoryjnych, osoby, którym pozwalano się przesypiać między dwiema sesjami rozwiązywania zagadek, radziły sobie z ukrytymi, niealgorytmicznymi rozwiązaniami lepiej niż osoby, które przez ten czas pozostawały na jawie. Mimo to, że obie grupy miały dokładnie tyle samo czasu na przemyślenie problemu. Jeśli więc utknęliście w jakimś trudnym problemie, to czasem naprawdę dobra radą jest po prostu się przespać albo iść do lasu. No jakby z dwóch rzeczy. Las jest też kreatywny, o tym też powiemy, ale tutaj akurat na potrzeby dzisiejszego spotkania, to powiedzmy, że warto jej się przespać. Faza REM ma jeszcze jedną taką mniej znaną funkcję, którą wiele mówi o roli snu, ale naszego zdrowia psychicznego. Otóż w czasie snu REM z mózgu niemal całkowicie znika noradrenalina, czyli mózgowy odpowiednik takiej adrenaliny, główny chemiczny nośnik stresu. Więc to jest moment w ciągu doby, kiedy nasz mózg funkcjonuje bez tej cząsteczki, a jednocześnie właśnie wtedy najintensywniej pracują nasze struktury odpowiedzialne za emocje i pamięć, czyli to ciało migdałowate, które pamięta, to hipokamp, czyli w badaniach, w których pokazywano ludziom emocjonalnie trudne zdjęcia, a potem po przespanej nocy pokazywano je ponownie, skany mózgu ujawniły wyraźny spadek reakcji w ośrodku emocji. Osoby, które między jedną a drugą sesją nie spały, tylko czuwały tyle samo czasu, nie odczuwały żadnej ulgi. Więc zobaczcie, jak wygląda często nasze życie, kiedy mamy bardzo trudny okres w swoim życiu, na przykład między jakimiś relacjami, związki się rozpadają i tak dalej, i nie przesypiamy albo się upijamy i tak dalej, gdzie samo upijanie powoduje, że my coraz gorzej śpimy, choć jakby wydaje nam się, że lepiej, bo zasypiamy, a jednocześnie nie mamy tych faz dobrze za. O tym jeszcze oczywiście powiem sobie w innych, jak ja sobie z tym radzić, ale one wchodzą, radzą sobie gorzej, a jednocześnie mamy właśnie problem z tym, żeby przetwarzać te emocje i one wracają, są silniejsze. Skoro już wiemy, jaki sen jest ważny i dlaczego on jest ważny, warto zapytać, jak właściwie powinniśmy spać, i to jest jakby bardzo taką istotą, i to bardzo pomocne są badania antropologiczne. Ja uwielbiam po prostu tam wchodzić. Prowadzone wśród ostatnich na świecie społeczności łowiecko-zbierackich, których styl życia od tysięcy lat pozostaje niemal nietknięty, albo trochę tknięty przez naszą elektronikę. Możemy tutaj oczywiście wymienić ludy Hadża w Tanzanii, lud San czy Bushmenach, więc oczywiście też są inne plemiona gdzieś tam z Ameryki Południowej, ale w tych te plemiona bardzo często są badane, więc naukowcy z opaskami pomiarowymi na nadgarstkach spędzili wśród nich wiele miesięcy i odkrywali coś, co jest bardzo ciekawe. W cieplejszych porach roku ci ludzie śpią dwufazowo. Długi sen nocny, 7-8 godzin, oraz krótki 30-60-minutowa drzemka w środku dnia. Zimą przechodzą na sen jednofazowy, i to bardzo ważne. Kładą się spać 2-3 godziny po zachodzie słońca, a budzą się tuż przed świtem albo tuż po nim. Ich sen jest dosłownie wycentrowany wokół północy w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Ten środek nocy jest u nich środkiem snu.
U nas północ to często pora ostatniego sprawdzania telefonu przed zasięciem, więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko dla właśnie jakości naszego snu. A skoro już jesteśmy przy współczesności, zapytajmy, co z technologią, co ze sztuczną inteligencją, bo to temat, który dzisiaj dotyka snu na dwa zupełnie przeciwstawne sposoby. Z jednej strony mamy problem, który badacze snu opisują od lat. Niebieskie światła emitowane przez ekrany smartfonów, tabletów, laptopów bardzo skutecznie hamują wieczorne wydzielanie melatoniny, co oszukuje nasz mózg, bo nasze oko, melanocyty w naszym receptory wokół reagują po prostu na światło. I jeżeli ono widzi takie światło niebieskie, to ono nie rozumie, że jest noc, tylko rozumie, że świeci popołudniowe słońce. W jednym z, oczywiście z klasycznych już eksperymentów porównano czytanie książki papierowej z czytaniem tej samej książki na tablecie, która emituje niebieskie światło LED przed snem. U osób czytających ekran z ekranem wydzielanie melatoniny było wyraźnie opóźnione i osłabione, a rano czuło się mniej wypoczęte i mniej czujne niż po lekturze papierowej książki. Dodajmy do tego algorytmy mediów społecznościowych i asystentów opartych na sztucznej inteligencji, zaprogramowanych oczywiście tak, żeby utrzymać naszą uwagę na jak najdłużej i łatwo zrozumieć, dlaczego coraz więcej z nas zasypia później niż pomimo przewijania telefonu albo rozmawiając z naszymi chatbotami tuż przed snem. A z drugiej strony ta sama sztuczna inteligencja dzisiaj jednym z najciekawszych narzędzi w walce o lepszy sen, bo mamy już opaski, pierścienie, czy tam różne algorytmy, które uczą nas tego, jak rozpoznawać ten sen, żeby sprawdzić, czy śpimy dobrze, no tylko zawsze jest to pytanie, czy te pomiary są wiarygodne, czy się nie zasugerujemy tym, że zegarek mi powiedział, że jestem niewyspany, więc muszę być niewyspany, albo pokazał, że jestem wyspany, a jestem niewyspany, więc to są tylko narzędzia, które na pewno nie są idealne do pomiaru, na pewno to nie jest idealne narzędzie do tego, żeby zajmować się takim bardzo mocnym pomiarem, jakim jest sen, ponieważ on jest bardzo, bardzo skomplikowany. Oczywiście na koniec praktyczne uwagi, zanim się pożegnamy, skoro wiemy już, że długo za nieprzespane noce nigdy nie da się spłacić, to jedyną naprawdę skuteczną strategią jest zapobieganie, a nie odsypianie. Więc regularne pory snu, nawet weekendy, to jeden z najsilniejszych, a jednocześnie najbardziej ignorowanych filtrów zdrowia. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo to zależy od naszego stylu życia, od tego, co robimy, jaką pracę wykonujemy, albo też z jakich korzystamy różnych rozgrywek. Więc warto pamiętać po prostu o tym, żeby zadbać o tą przestrzeń domową, o to warunki, o to, żeby nie pić kofeiny, która wpływa, czyli ten okres półtrwania kofeiny, żeby odczekać te 12 godzin, 10 godzin od snu, czyli pijemy kawę do 14, 13 często tak, żeby zmetabolizować, ale też te wszystkie inne pobudzacze, takie jak na przykład herbata, która też może nas pobudzić, może wpłynąć na jakość naszego snu, ale też warto pamiętać właśnie o niebieskim świetle, że możemy sobie zamontować czerwone żarówki, które będą imitować trochę zachód słońca, trochę oszukamy mózg po to, żeby właśnie wprowadzić się w ten sen, albo też właśnie blokadę niebieskiego światła, ale jeżeli macie możliwość, to oglądajcie zawsze wschody, zachody słońca, jak w książce Małego Księcia, kto czytał, ten pamięta, ile on widział wschodów. Więc warto też nie demonizować krótkich drzemek. To właśnie ten wspominany wcześniej u plemień, o ostatnich plemionach, jest bardzo, bardzo rzeczą wydajną. Mamy też już tak zwane power napy, czyli te szybkie drzemki, wykorzystując też jeszcze kofeinę po to, żeby nie wchodzić w tę fazę głęboką, tylko szybką regenerację, więc zadbajmy o tą przestrzeń, zadbajmy o to, żeby było jak najciemniej w pomieszczeniu, żeby było wszystko zaciemnione, żeby nic się nie świeciło, żadne lampki, żebyśmy mieli obniżoną temperaturę, te 19 stopni, tak żeby nam naprawdę dobrze się spało. Więc dobiegamy końca naszej dzisiejszej podróży
Więc dziękuję Wam za to, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam rozświetliłem, na pewno dużo skróciłem. Myślę, że jeszcze ten temat nie został w ogóle wyczerpany, że możemy tutaj mówić bardzo dużo, ale chciałbym Wam pokazać tylko to, że wpływ tego snu jest naprawdę zaskakujący i potrafi on wiele rzeczy regulować, ale też na wiele rzeczy potrafi wpływać i psuć. Więc widzimy to, jak wyglądają osoby, które permanentnie mało śpią, ciągle imprezują, pracują w nocy. No, często te osoby wyglądają naprawdę źle pod kątem takim wewnętrznym, czyli chodzi o te parametry, ale też samopoczucie. Często właśnie te osoby czują się po prostu totalnie zmęczone, często pracują, mimo tego są bardzo aktywne, one są totalnie zmęczone i później wyciągnięcie z ich z takiego marazmu życiowego jest bardzo trudne, bo wymaga bardzo dużej pracy ze strony specjalisty, ale też i osoby, która musi wyjść. Ale zobaczcie, na jakie obszary wpływa sen, jak bardzo jest. I pamiętajcie, że zawsze, jeżeli ktoś ma problem ze snem, zawsze szukajcie przyczyny, czy to jest jakiś bezdech senny, czy to jest problemy z obturacyjnym bezdechem sennym, czy to są może migdałki, może jest to jakiś problem z krzywą przegrodą, że oddychamy przez usta, co powoduje hiperwentylację i wybudzanie, czy mamy gdzieś tam za dużo niebieskich odbiorników i tak dalej, a na końcu dopiero zajmujemy się innymi elementami, takim jak suplementacja, oczywiście ona jest wspomagaczem i tak dalej. O tym myślę, że jeszcze sobie powiemy, bo co do tej suplementacji, to też jest dużo niewiadomych, co jest jakby istotą, czyli dużo osób kojarzy tylko melatoninę, ale mamy dużo innych też ciekawych związków. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym.

0: Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube.
1: Witajcie moi drodzy. Włączamy tutaj.
2: Recording in progress.
1: Nagrywanie i dżingielka, lecimy.
3: Radiocenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.
1: Tak, witajcie moi drodzy, wtorek, dzisiaj jest akurat 6 października 2026 roku, a my jak od jakiegoś czasu już co wtorek spotykamy się w Kuźni Wojowników o godzinie 20 czasu irlandzkiego czy na wyspach, a 21 czasu polskiego. Także zanim dojdziemy, bo jak to zwykle na kuźnie przystało, jest z nami gość, jak zanim przejdziemy do gościa, ja tutaj takie krótkie ogłoszenie, że wszystkie archiwalne audycje i nie tylko Kuźni Wojowników, ale masę różnych innych programów są dostępne na stronie radiocenzura.pl. Tam w zakładce archiwum można posłuchać sobie właśnie, wybrać coś dla siebie i posłuchać. A jeżeli macie jakieś uwagi do tego, jaki program byście widzieli tutaj właśnie w Radiu Cenzura, to zapraszam do kontaktu. Ewentualnie, jeżeli macie coś ciekawego sami do opowiedzenia, to zapraszam albo do kuźni, albo do prowadzenia własnego programu właśnie tutaj na antenie Radia Cenzura. Tak, moi drodzy, a dzisiaj przejdziemy do naszego gościa, a jest nim Sławomir Bracki. Cześć, Sławku.
4: Cześć, witam.
1: Parę słów o sobie, jakbyś już tak tutaj na dzień dobry poopowiadał. Nie będę cię przedstawiał jakoś specjalnie, czym się zajmujesz, ale jak powiesz sam od siebie, to myślę, że będzie całkiem przyjemnie.
4: Dobra, spróbuję zrobić jakiś mały introduction. Słuchaj, szkołę filmową zrobiłem w Dublinie, w IADT, dokładnie w Dunleary. Także poszedłem do tej szkoły już jako tak zwany dorosły student, to tutaj się nazywa mature student.
1: Dobrze, to zanim jasne, to na to wygląda, że zanim jeszcze tam zaczniesz właśnie opowiadać, to Sławek jest reżyserem,
4: żeby tak, tak jest, było w ramach. Tak jest.
1: No i skończyłeś szkołę?
4: No, skończyłem tą szkołę w reżyserii eksperymentalnej, także jest to troszeczkę inna dziedzina filmu, gdzie bardziej łamiemy tę strukturę trzech aktów, czyli początek, rozwinięcie, zakończenie, te trzy akty, w których rozumiemy 95% kina, które nas otacza, a także teatru. A w tym kinie eksperymentalnym staramy się to złamać i opowiedzieć historię w inny sposób, połączyć się z widzem w kompletnie inną drogą. Ja bardzo to rozumiem jako obraz gdzieś w muzeum. Każdy podchodzi, patrzy i widzi coś innego. Także takie właśnie filmy eksperymentalne są odbierane przez widzów kompletnie w inny sposób. Każdy widzi coś innego. To jest fantastyczne w ogóle zobaczyć reakcję ludzi. Mhm.
1: No dobrze, to w takim razie jak dawno się to zaczęło? Co cię zainspirowało do tego, żeby właśnie wybrać tą drogę akurat życia?
4: Co mnie zainspirowało? Wiesz, w ogóle możemy się cofnąć do Polski i w Polsce

0: tylko to była taka moja głęboka pasja, ale ja nie wierzyłem, że ten artysta to, wiesz, może zarobić jakieś pieniądze i w ogóle z tego żyć. Także ja nie poszedłem wtedy na ASP w Poznaniu, bo byłem w ogóle mega przeświadczony tym, że umrę, nie będę miał, wiesz, pieniędzy na nic, nie? Także taki wizerunek tego głodnego artysty, który debatuje, czy to coś zjeść, czy może kupić, wiesz, węgiel na zimę. Także bardzo miałem taki wizerunek tego artysty, który musiał się gdzieś tam przełamać, i dopiero w Irlandii on się przełamał. Kiedy poszedłem tutaj na studia filmowe, a te studia filmowe w ogóle wyszły z żartów kuchni. Ja siedziałem ze znajomymi. I tak jak my sobie tutaj gadamy, my sobie, wiesz, po prostu gadaliśmy o filmie, zrobiłem jakieś wideoklipy, jakieś teledyski. I pamiętam, mój znajomy powiedział, że wiesz co, ty tak robisz to wideo, to może idź na jakąś filmówkę, zrób coś z tym. I tak się z tego śmialiśmy przez kilka dni w domu, bo to razem mieszkaliśmy, a potem złożyłem papiery na tę szkołę filmową. Zrobiłem jakiś film, fatalny, ale wystarczyło, dostałem się.
1: Ale trudno jest się dostać? Jak to wygląda w praktyce? Jakie wymogi trzeba mieć?
0: Sporo ludzi tam jest. Tam nie wiem, czy to jest 20 osób na jedno miejsce, czy coś takiego, tak jak ja wtedy szedłem na te
1: Ojej.
0: studia. Także oni jakoś tak to liczą, że z egzaminu i portfolio musisz mieć 600 punktów, nie? Znaczy nie, 600 punktów to jest maksimum, jakie możesz dostać. I ci wszyscy ludzie, którzy w ogóle wylądowali na tych studiach filmowych, to oni wszyscy mieli po 600. Tam może ktoś miał może, wiesz, 550, a grupa tych 30 ludzi to była cała śmietanka, gdzie naprawdę liczyło się to portfolio, co ty pokazałeś temu koledżowi, jak przychodziłeś, nie? Także niesamowita grupa ludzi. Ja przez pierwszy rok w ogóle ja myślałem, że umiem angielski, nie? Ale to jednak
1: No tak, technicznie tak i tak.
0: zostało kompletnie przerzute, bo wyobraź sobie, że masz do czynienia z 30 Irlandczykami, każdy z innego miejsca Irlandii, każdy w ogóle inaczej mówi.
1: Tak, inne.
0: I ja po prostu przez pierwszy rok to ja nie uczyłem się filmowania, tylko ja się uczyłem ich rozumieć, jak oni do mnie mówią. No ale potem to się rozkręciło, fajnie,
1: A
0: fajnie.
1: powiedz mi, to jednym byłeś obcokrajowcą? Wszyscy byli Irlandczykami, tak?
0: W mojej klasie, na moim roku, tak, ja byłem jedynym obcokrajowcem, jedynym, chociaż nie, była Tara, ona była pół Irlandką, pół z Serbii, mega w ogóle też zajebista reżyserka. I na czwartym czy na trzecim roku miałem okazję poznać swoją przyjaciółkę z Budapesztu. Cynthia, która w ogóle pomogła mi zrobić mój graduation film. Także niesamowita przyjaźń wywiązała się z tych studiów, nie tylko jedna. Także to, co pierwsze w ogóle usłyszy osoba, która idzie na takie studia filmowe, to, że kontakty z ludźmi są najważniejsze. Tutaj masz swoją pierwszą grupę przyszłych przyjaciół i ludzi, z którymi będziesz pracować na setach filmowych, z którymi potem będziesz pracować na setach filmowych, za które też masz płacone. Więc najważniejsze jest to, żeby poznać się z tymi ludźmi i tworzyć coś razem i cieszyć się z tego, nie? Nie wpadać w swój jakiś taki nerdy box, nie?
1: Albo skupiać się tylko i wyłącznie na zarabianiu, tak? Bo to chyba nie był
0: Tak,
1: twój
0: tak.
1: główny atut tego, żeby to wybrać, co?
0: Wiesz, co? No absolutnie, absolutnie nie. Chociaż miałem taki czas, gdzie po studiach wpadłem w to pudełko komercji, i żeby ci powiedzieć, do jakiego stopnia, to zaraz po studiach zacząłem pracować dla artystycznej agencji w Cork. Artystycznej, Boże, nie za bardzo artystycznej, bardziej takiej, wiesz, reklamowej agencji, która nazywa siebie artystyczną agencją. To dla nich zrobiłem prawie 1000 reklam. To była masakra. To były tygodnie pracy po 80 godzin. W tym czasie też jeżdżenie do klientów, wiesz, reklamy samochodów.

0: w restauracji, taki cały miszmasz w ogóle internetowych reklam. Także to było volume i szybko, szybko, następna, następna. Także to dało mi mega lekcję życiową, żeby siebie cenić i przestać to robić. Zajęło mi to 1,5 roku, aczkolwiek niesamowite doświadczenie, bo wchodziliśmy często do klientów i na poczekaniu coś było wymyślane. Także miałem taki. To nie było, tam nie było skryptów, tam nie
1: Aha.
0: było przyszykowania czegokolwiek. To była rozmowa przed przyjazdem do klienta, który myślał, że dla niego jest przygotowany skrypt i to wszystko się wydarzało w pre-production może tydzień. Także pozdrawiam wszystkich klientów, którzy niestety nie znają polskiego języka, także nigdy nie usłyszą, co to się tak naprawdę wydarzyło. Aczkolwiek niesamowita szkoła przetrwania, bym powiedział, to była. Tak.
1: Czyli co, wpadałeś, dostawałeś informacje, co masz reklamować, wymyślałeś na miejscu,
0: Tak jest,
1: tak?
0: razem z osobą, którą pracowałem. I wiesz co, powiem ci, że to były reklamy, które miały setki tysięcy, a nawet miliony wyświetleń. To była, to, nie wiem, czy znasz tą historię Matras Mike w Irlandii, nie? Jak on został
1: A, historii
0: Tak,
1: nie znam,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: znam Majka.
0: Wiesz, ten cały w ogóle wybuch tego, jak zaczęli mu robić te reklamy, i to poszło taki pierwszy taki szok w ogóle reklamowy w Irlandii, wszędzie to było można zobaczyć. My robiliśmy podobne reklamy, i w pewnym momencie ja zrobiłem taki crackdown, bo trzeba było zrozumieć, jaka reklama w ogóle złapie ciebie. I nie puści, nie? Także studiowaliśmy, co to zna, co, jak naprawdę jest ważna pierwsza sekunda, potem następne 3 sekundy i zaczynaliśmy jakby rozkładać tą reklamę na części pierwsze. I cały czas to nie było to, to nie było to. I ja wpadł mi wtedy mega Holy Grail w ogóle dla mnie, majstersztyków edytu. To jest Watchover of Turkey. Artystycznie mega. Koleś robił ten film chyba 1,5 roku, i tam jest bardzo dużo trików edytowych, które teraz może widzisz wszędzie w template'ach, jak ktoś, wiesz, na TikToku sobie wrzuca i jest, wiesz, cofnięcie wideo, przyspieszenie, jakiś ramping. Ale to były czasy, kiedy nikt za bardzo o tym nie wiedział, template'y nie istniały, TikTok to tam, wiesz, w ogóle prawie tego nie było. Ja wziąłem ten edyt i rozebrałem go na części pierwsze w swoim edycie, frame po frame'ie, klatka po klatce, szedłem i próbowałem zrozumieć, jak ten koleś to złożył do kupy. I potem tak zacząłem robić reklamy. I te reklamy były po prostu mega przyciągałe. Także mieliśmy takich klientów jak, wiesz, Car Store tutaj w Dublinie. Oni, to były tysiące samochodów, które szły, mega, mega mnóstwo reklam. BMW też, także dużo takich komercyjnych klientów, aczkolwiek, wiesz, możemy też przejść z tej komerchy i porozmawiać może o jakiejś takiej artystycznej stronie. Była to mega szkoła, mega wyzwanie. Cieszę się, że się zakończyła.
1: To czym teraz? To był jeden taki etap, teraz się zajmujesz od tego czasu jednym jakimś.
0: Wiesz co, no mam swoją firmę, która zajmuje się produkcją filmową, także z kilkuset projektów przeszedłem na może 5-10 w roku. Więc dla mnie to było niesamowite odkrycie, że można pracować z fajnymi klientami i tworzyć fajne projekty. Także nie dość, że zacząłem robić mniej tych projektów i miałem czas dla siebie, to zacząłem też uczyć. Także w ostatnich 3 latach to jest projekt, który był sponsorowany przez Reading Island i TikTok Digital Fund, w ogóle coś takiego. Ja myślę, że to TikTok po prostu opłaca takie rzeczy, żeby trochę, wiesz, ze swojego conscience tak oczyścić się, że robimy
1: Tak,
0: coś
1: tak, tak.
0: dobrego. I razem ze swoim przyjacielem, który zrobił, on ma doktorat z fizyki, razem spyknęliśmy się i zrobiliśmy serię workshopów dla dzieciaków. gdzie musieli wymyśleć jakieś takie własne koncepty naukowe, rozkryć na przykład, czemu niebo jest niebieskie, potem zrobić doświadczenie i udowodnić tą tezę, czemu to niebo jest niebieskie, i zrobić z tego wideo, zrobić z tego mały dokument. Także nawet mieliśmy jakieś tam sukcesy, dzieciaki wysyłały te dokumenty gdzieś na festiwale i w zeszłym roku jeden dokument wygrał jakiś festiwal gdzieś tutaj w Irlandii. Zgarnęli chyba jakąś nagrodę nawet pieniężną dla tej swojej grupy, także fajnie, fajnie. Nigdy nie myślałem o tym, że ja będę, wiesz, dzieciaki uczył. Nie? To też taki zakręt w tej reżyserii.
1: No dobrze, złamałeś stereotypy, da się z tego utrzymać. Powiedz mi, nie przeszkadza ci to, że teraz masz 5 projektów zamiast nie wiadomo jakiej tam ilości, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to da się z tego tak jakby...
0: No tak, no tylko, że wiesz co, no czułem to pytanie.
1: Podprogówka, ale... to co stosujesz w filmach, tak? A jeszcze do podprogówki wrócimy, tak, tak. Nie?
0: Tak, no. Tak. Wiesz co, ale też nauczyłem się po prostu widzieć swoją wartość i oczywiście brać projekty, które mają odpowiedni budżet. Mhm. Także to też się zmieniło. Więc jeżeli biorę projekt, który ma budżet, w którym ja faktycznie mogę zrobić coś fajnego, są pieniądze potem na edyt, są pieniądze, żeby zapłacić aktorom, ja jestem bardziej spełniony, klient się cieszy, no i wiesz, nie jest to wszystko już robione w taki sposób, jak te dni komercyjnej pracy na łapu-capu, powiedzmy, nie?
1: No tak, no tak. No tak, no dobrze, powiedz mi, no to co, stosujecie tam, jak mówisz, że tam właśnie w każdej sekundzie trzeba jakoś tam coś przedstawić, to jednak tam trochę tej podprogówki była wchodzi też, nie? Korzystać się takie, na zasadzie właśnie takiej jakby podprogowej informacji, że jednak mimo, że produkt jest taki, to jednak ty idziesz gdzieś tam i po prostu korzystasz z niego, nie? Czy się nie zastanawiałeś nad tym, czy tak naturalnie po prostu wychodzi?
0: Naturalnie, wiesz co, tutaj nie wiem, czy dobrze tutaj łapię tą podprogowość, wiesz, jeżeli pracowałem nad reklamami i tworzyłem reklamy, to bardzo też studiowałem właśnie to, w jaki sposób ta reklama ciebie chwyta, jak może działa podprogowo, cały w ogóle, tak jak mówiliśmy o tym, o strukturze trzech aktów w filmie, to tak samo reklamy mają podobną strukturę, gdzie często oferta jest powtórzona trzy razy, cena powtórzona trzy razy. Takie rzeczy też odkryliśmy w jakiś sposób, które być może w mądrych książkach już były rozpisane, ale zrozumieliśmy, że pierwsza sekunda jest mega ważna. Potem masz 3 sekundy gratis, gdzie osoba przez 3 następne sekundy będzie patrzeć na twój content, więc możesz podać ofertę, a potem musisz zrobić znowu coś mega fantastycznego w tej reklamie, żeby chwycić twój attention, zabrać ci trochę życia i móc podać ci powtórzenie tej oferty. Także no to taka może moja niewdzięczna przeszłość, bo czasami sobie też myślałem, że wiesz, to tworzyłem mnóstwo takich małych mutantów, które biegają po tym internecie i wiesz, gonią ludzi, żeby kupili nowe rzeczy. Także nie do końca czułem się z tym okej. Także też dlatego starałem się odpuścić ten styl pracy, przejść na właśnie projekty takie jak uczenie, gdzie poczucie, że ja mogę coś dać młodym dzieciakom, mogę dać coś ludziom wokół siebie, a nie tylko, wiesz, te reklamy to były takie bardzo zabieranie, nie? I tak ja to odebrałem. Także bardzo się cieszę w tym miejscu, w którym teraz jestem. Nie wiem, czy to odpowiedziało dokładnie na twoje pytanie, czy zszedłem gdzieś na bok, ale...
1: A. Nie, no dobrze, dobrze, jak najbardziej, no. Czyli co, generalnie w tym momencie po prostu aranżujesz już całe jakby te spoty, tak? Czy
0: Wiesz co, pracuję nad dokumentami filmowymi, pracuję też na setach filmowych, jak się zdarzy, często wiesz, jak ludzie.
1: To jakie
0: Takie.
1: dokumenty? To jakie dokumenty?
0: Wiesz co, ostatni dokument, jaki skończyłem, to w ogóle był dokument o Stradbally. Wiesz, w Stradbally, jak był cały ten chaos, jak uchodźcy z Ukrainy przyjeżdżali, rząd w ogóle nie mógł tego ogarnąć, nie było namiotów, nie było jedzenia, wiesz, oni wszyscy tonęli w błocie, to grupa kobiet ze Stradbally w ogóle, wiesz, przejęła inicjatywę i zaczęła wszystko sama ogarniać. I oni stworzyli taki kolektyw, który był grupą 20 ludzi, która praktycznie wszystko ogarnęła tam. Także z tymi kobietami usiadłem, zaczęliśmy robić interviews i stworzyliśmy taki mały dokumencik. Także no, ciekawie. Z takich dokumentalnych projektów też to mój projekt fotograficzny, gdzie pojechałem na pół roku do Bali i tam zająłem się robieniem street fotografii, fotografii ulicznej, na analogu oczywiście, która mnie mega wciągnęła.
1: Naprawdę?
0: Także wiesz, mam mnóstwo rolek.
1: Ostatnio gdzieś tam na festiwalu spotkałem właśnie osobę, co tam właśnie robiła na tych analogowych i byłem zaskoczony, ale wygląda na to, że to jakby gdzieś tam ma takie dość mocne zainteresowanie, co?
0: A film cały czas żyje, jest okej, okay, jest Aha. super.
1: Wiesz, i co, wywołujesz je później sam, tak? Czy...
0: Ja wywoływałem to wszystko tam, bo te filmy to pewnie by się rozpłynęły, wiesz, ale ja tam... Bali też jest najtańszym miejscem chyba na świecie, żeby wywołać swój film i zeskanować. Ja za rolkę filmu, wywołanie i zeskanowanie płaciłem 2,50 € w Bali.
1: Wow.
0: To jest, wiesz, tutaj w Irlandii płaci się chyba 10, no ja, dużo.
1: Dużo, na pewno dużo.
0: Także, także po tych ulicach Bali chodziłem namiętnie i fotografowałem to wszystko, co się tam dzieje. I jeżeli ktoś w ogóle marzy o tym, żeby jechać do Bali, bo myśli, że to jest taki raj na ziemi, nie? To jedźcie gdzie indziej. To jak chcecie tam jechać na wakacje, to albo do jakiegoś zamkniętego resortu, gdzie nie będzie tych śmieci i sypu, ale to jest upadła wyspa bogów, ale to jest cały czas wyspa bogów i bogiń. Tam w ogóle to jest mega niesamowite. To jest chyba jedno z niewielu miejsc albo jedyne miejsce na świecie, gdzie religia hindu jest bardzo silnie zakorzeniona dla balinijskich ludzi i oni jakby przejęli te wierzenia i tą religię, ale na swój własny sposób. I ona totalnie tam żyje. Każda wieś, wiesz, my w Polsce mamy wszędzie kościół. No i on zazwyczaj jest pusty. Ale w Bali, wszędzie, w każdej wsi jest świątynia. I ona jest pełna. Wszędzie coś się dzieje. Cały czas są procesje. Ludzie są ubrani. Codziennie rano oni robią offerings dla bożków, bogów, wierzą w te duchy, w demony, nie podchodź do wody, do rzeki wieczorem, bo coś cię może opętać. Totalnie magiczna kraina. I ta magiczna kraina, która kiedyś była dziewicza i piękna, zapadła się w plastik i śmieci. I jest też takie rozdarcie.
1: Dlatego tak jak wspomniałeś, jest upadła, tak?
0: I dlatego jest upadła, ale dla mnie jest niesamowita. Jako fotograf to takie, wiesz, rozdarcie tych światów to jest niesamowite miejsce do jakby spełnienia marzeń fotografa, wiesz. Wszędzie, gdzie się obejrzysz, jest niesamowicie magiczny kadr. Także stamtąd wywiozłem 800 zdjęć.
1: 800, wow.
0: Tak.
1: I to jeszcze wszystko tak. Analogowo, no to...
0: Tak jest, wszystko analogowo, wszystko na kliszach. No i te zdjęcia teraz myślę, że w najbliższym czasie ukażą się gdzieś na terenie Dublina. Będę na pewno starał się zorganizować wystawę, gdzie ludzie będą mogli obejrzeć te zdjęcia, bo w jakiś sposób, jak wiesz, jak ja byłem w Bali, to miałem takie poczucie, że to jest taka siostrzana wyspa Irlandii, bo Irlandia dla mnie też jest takim miejscem magicznym, wiesz, wróżki, tak, wiesz, tak. Tutaj, jak to mówią, tak, no. Sorry for my language, don't fuck with the fairies, nie? Więc jest tutaj ta magia i tak samo w Bali. W Irlandii może gdzieś tam się to zagubiło, wiesz, wszyscy w Dublinie pracują w data centers i dla nie wiadomo czego tam jeszcze, a wyjeżdżasz poza Irlandię, wiesz, sorry, wyjeżdżasz poza Dublin, tak jak ja teraz mieszkam tutaj w Irlandii, mieszkam pomiędzy New Ross, Carlow, rejony blisko Mount Leinster. Cisza, która tutaj jest, jest po prostu niesamowita. Ja w Bali dostawałem szału, jeżeli chodzi o hałas.
1: Tak.
0: A tutaj to w drugą stronę można dostać szału, jeżeli chodzi o tą ciszę, ale to jest niesamowite, piękne, piękne.
1: No ale to musisz też gdzieś na jakiejś od ludzi mieszkać, bo jakby nie było, no jakakolwiek mieścinka czy coś, to już jest ten hermider, jest ten ruch, jest to...
0: Tu jest odludzie totalne.
1: Tak.
0: Tu jest, nie ma, tutaj nawet samolotów nie słyszę, wiesz, jak, tak. Bo jak byłem w Dublinie, jeden z takich projektów, który robiłem, bardzo dużo nagrywałem dźwięków natury, wiesz, i chodziłem z mikrofonem sobie gdzieś po Wicklow Mountains, co 20 minut, co 15 minut słyszysz, jak ląduje samolot, nie? Bo wiesz, jak masz słuchawki, masz mikrofon, mhm. To ja słyszę wszystko. Także był ten takie zabrudzenie tego dźwięku, ale tutaj nie ma czegoś takiego. Naprawdę jest dziwiczo w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten dźwięk. Także lubię tutaj medytować nad nowymi projektami, wiesz, nad nowymi filmami i jestem bardzo wdzięczny, że w ogóle mam tą możliwość.
1: Jasne. Jasne. Powiedz mi, ja takie jakieś, wiesz, wzloty czy upadki, jakbyś tutaj trochę powiedział, właśnie jakieś takie ciężkie chwile. Miałeś kiedyś taki moment, że chciałeś zrezygnować, czy jakby po prostu nie wychodził ci jakiś projekt do tego stopnia właśnie, że, nie wiem, odstawiłeś go na jakiś czas, czy po prostu porzuciłeś?
0: Jej. Ojej, od czego by to zacząć? Bo to wiesz, opowiem ci historię, jak to mój film w ogóle na studiach powstał, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy przypadek. Słuchaj, ja studiowałem pierwsze 3 lata, całe studia to są 4 lata. Pierwsze 3 lata specjalizowałem się w reżyserii zdjęć. No i chciałem być tym reżyserem zdjęć, to naturalnie z fotografii, ja widzę te kadry, ja wiem, jak to wszystko ustawić, ja będę filmować. Pod koniec trzeciego roku znowu głęboka rozmowa z jednym z moich przyjaciół i tak dochodzę do wniosku, wiesz co, ale ja nie chcę być reżyserem, jednak żaden reżyser z mojego roku nie zafascynowało mnie w taki sposób, żebym wszedł w kolaborację. Nie czułem tego za bardzo. I wyjście z sytuacji to była zmiana kompletnie kierunku. Czegoś, co się totalnie nie robi. Więc poszedłem do prowadzących, mówię, wiecie co, ja zmieniam wszystko. Ja wiem, jakie to są konsekwencje, ale ja chcę robić reżyserię eksperymentalną. Bo reżyseria eksperymentalna była takim wiesz... trochę na uboczu. Oni nie za bardzo się tym interesowali, nie wiedzą, co z tym zrobić. Ci tacy za bardzo artyści, tego się nie sprzeda na festiwale. Także jak się kończą studia, to te filmy, graduation films, są najważniejsze tych prawdziwych reżyserów, powiedzmy. Więc ja uciekłem do tego nieprawdziwego reżysera i stwierdziłem, że nakręcę swój film, ale to będzie koprodukcja pomiędzy Budapesztem a Irlandią. Więc połowa tego filmu działa się w Budapeszcie. I wiesz, ja też nie miałem totalnie doświadczenia w reżyserii, czyli w rozmawianiu z ludźmi, telefonowaniu, cześć, słuchaj, spotkajmy się na jakiś wywiad, na jakąś, wiesz, znalezienie reżyserów, znalezienie, też zajmowałem się trochę produkcją tego swojego filmu. Także dla mnie to było miejsce, w którym, powiem ci, w grudniu, tydzień przed wyjazdem do Budapesztu, żeby nakręcić pierwszą część tego filmu, Ja wpadłem w taką depresję, że przez kilka dni nie wychodziłem z łóżka i bałem się rozmawiać z ludźmi. Totalnie ten projekt nie przerósł. Wiesz, połowa pieniędzy już na to wydana, a ja po prostu mam wrażenie, że nie ogarnę. I oczywiście miałem wokół siebie przyjaciół, którzy mi pomogli. Jakoś wyjechaliśmy do tego Budapesztu. Pierwszy dzień zdjęciowy, minus 20 stopni. Filmowaliśmy na jakimś starym poligonie ostatnią scenę filmu, ale pierwsza do filmowania. Mieliśmy rozstawiane lampy, które miały oświetlać budynek z jednej strony, takie mega duże filmowe lampy, które potrzebują mega dużo prądu. 5 minut czy 10 minut przed startem one wszystkie po prostu padły, tam zaczęły się kable palić, oni nie mogli tego w ogóle uruchomić. Mieliśmy tylko jedną godzinę, została nam chyba jedna godzina, żeby w ogóle nagrać tam i potem wypad, koniec w ogóle czasu na lokacji. W jakiś sposób chyba uruchomili 2 z tych lamp i udało mi się zrobić tylko jeden raz nakręciliśmy to, jeden take. I trzeba było uciekać z tego miejsca, ale się udało. To nie koniec problemów, słuchaj, okradli nas. filmowaliśmy scenę na jednej z ulic w Budapeszcie i chłopaki wyrzucili sprzęt, wiesz, to zawsze chodzisz, masz mnóstwo kabli, tutaj jakaś lampa, tu coś. Mhm. Ktoś na ulicy zostawił skrzynkę kabli i obok skrzynki kabli była lampa warta chyba 5000 euro, nie? No i ktoś zawinął tę skrzynkę kabli, zostawił lampę. I no ta skrzynka kabli pewnie poszła gdzieś na złom, ale to były też kable, które chyba były, wiesz, 300 euro jeden kabel i tam było chyba z 12. Ich. Także no z takimi rzeczami trzeba było się borykać i tam były cały czas trzeba było dokończyć ten film, także to, co się dzieje w produkcji, a to w jaki sposób ja spotykam swoich aktorów, ludzi, którzy za darmo dają mi jakąś lokację do filmowania, że za każdym razem ja, wiesz, no nie chodzi o to, żeby się uśmiechać, w jakiś sposób, wiesz, fejkować coś, ale jednak cały czas umieć trzymać ten ogień tego projektu, nie? Tym się cały czas z ludźmi dzielić. Także to jest chyba taka dla mnie najważniejsza praca reżysera, wiesz, zbieramy razem do ludzi, ludzi razem zbieramy i robimy ten film, ale reżyser jest tą osobą, która pamięta, że robimy film od początku do końca i stara się jakby podnieść na duchu innych ludzi też w grupie. Przynajmniej ja tak się staram robić.
1: Znaczy co, reszta grupy zapomina o tym, że to jest film?
0: A widzisz, bo no tak, a kto czyta skrypt w ogóle? Słuchaj, jest tak w poświadku filmowym, jeżeli masz produkcję filmową, to masz tak zwane HODs, to jest Heads of Department, czyli to są ci ważni ludzie, czyli to jest twój producent, reżyser zdjęć i może dźwiękowiec, jeszcze tam edytor w to wchodzi. I to są ludzie, którzy naprawdę idą robić film i im mega zależy na tym filmie, oczywiście aktorzy, ale pod tą grupą są wszyscy inni ludzie, którzy przychodzą po to, żeby mieć zapłacone za dzień filmowania. To jest grip, to są asystenci, to są ci ludzie, którzy, wiesz, pojawiają się na secie filmowym i oni nawet nie czytają skryptu, oni nie wiedzą, o co chodzi w tym filmie. A ważne jest to, żeby cała ta grupa zgrała się razem i pomagała sobie nawzajem i wierzyła w to, że słuchaj, razem możemy zrobić ten film, bo dla mnie jest ważne, żeby make-up artist rano, to jest osoba, która pierwsza w zasadzie widzi twojego aktora. I jeżeli ta osoba przeczytała skrypt i jej zależy, to ona jest w stanie pomóc aktorowi z czymś, z czym się ten aktor boryka, a może ma problem, żeby porozmawiać z reżyserem. I wiesz, są ludzie w produkcjach filmowych, którzy są mega, mega ważni, ale czasami można ich kompletnie przeoczyć, jeżeli zwłaszcza ma się to, wiesz, ego i ja tu jestem reżyserem, proszę, gdzie jest kawa, nie? A tu trzeba jednak się zmierzyć. Każda produkcja filmowa, taka prawdziwa, to jak się ją skończy, to trzeba odespać swoje, tak, na pewno.
1: Tak, ale to na pewno szczyty takie emocjonalne i w ogóle, tak?
0: Na takie zasady, no tak, to jest... Dealowanie. Wiesz co, to jest chyba takie tutaj bardzo dla mnie to się wiąże, wiesz, kobiety mają piękny dar, gdzie są w stanie stworzyć życie, urodzić to dziecko. I dla mnie film, ta produkcja filmowa, to jest jak takie dziecko. I ono przechodzisz to tworzenie, te bóle w momencie, kiedy jest funding, wiesz, czyli jakieś tam dofinansowanie z jakiegoś, czy to jest Polski Instytut Filmowy, czy to jest tutaj jakiś instytut w Irlandii, tworzysz tak zwany production pack, czyli tworzysz taką małą książkę, która opowiada o twoim filmie i tam jest wszystko w niej, także jest... Są krótkie opowiadania, treatmenty, są lokacje, są opisy aktorów, także dużo jest tworzenia tej energii filmu, zanim w ogóle go zobaczysz w kinie. I naprawdę trzeba mieć wiarę, że to się stanie, że to dziecko powstanie, a potem jak ono już jest i ty idziesz do kina i oglądasz mój film, to ja nie, to nie masz mnie obok. Ja ci nie powiem, wiesz, ta scena jest trochę kijowa, bo ktoś spadł ze schodów i ten kąt nie wyszedł. Film musi się sam obronić. To nie ma tak, że ja ci mogę wytłumaczyć i wszystkim w kinie, dlaczego to w deszczu nagrywamy, a nie w słońcu. Także potem te dzieci muszą już same się obronić przed ludźmi i zdobyć swój fan klub, powiedzmy.
1: No tak. No to nad czym w tym momencie aktualnie pracujesz?
0: Wiesz co, jest jeden krótkometrażowy film, który razem właśnie z Cynthią, Cynthia dla mnie napisała skrypt i to jest już skończony skrypt, który został przetłumaczony na polski i to jest skrypt, który ja bym bardzo, bardzo chciał zrobić w Polsce, także dlatego on był po polsku napisany. To jest komedia, ale horror, to taki miks komedii i horroru i trochę taki klimat Kafki, groteski. Nie wiem, ile mogę o tym opowiedzieć, ale rąbek tajemnicy może tego projektu to jest to historia cukiernika, który mieszka w małej wsi i zaczynają się wokół niego dziać bardzo dziwne, paranormalne rzeczy i ludzie we wsi wyciągają oczywiście wnioski, typowa malutka katolicka wieś polska, ten człowiek jest opętany przez diabła. No i nasz główny bohater boryka się jakby z tym nowym wizerunkiem i wszystkie jakieś rzeczy, które wokół się niego dzieją, nie pomagają mu kompletnie. Jest koza, która się, wiesz, gdzieś do niego przypętała i chodzi za nim w ogóle po tym mieście. Jest czerwony deszcz, który nagle pada w tej wiosce. Także dzieje się mnóstwo fajnych rzeczy, ale gdzieś ta historia zamyka koło i więcej już nie mogę powiedzieć. Jasne. Także wiesz co?
1: Jak jesteś na etapie produkcji, czyli że co? Kiedy się możemy spodziewać w takim razie?
0: Wiesz co? To jest jeden z projektów, gdzie chcę go zrobić dobrze, więc chcę zrobić dobrą produkcję, gdzie będzie na to dofinansowanie. Także to jest projekt, w którym ja teraz kończę cały ten production pack i on będzie szedł na dofinansowania. Także W taki sposób niestety to musi iść. Ja bym chciał za własne pieniądze wszystko tam robić, ale też chcę ludziom zapłacić odpowiednią kasę.
1: Jasne.
0: Drugi projekt, na którym pracuję, to jest pełnometrażowy film, który będzie po angielsku.
1: O.
0: I on jest zainspirowany rzeczami, które widziałem w Bali. I o filmie absolutnie nie mogę ci nic opowiedzieć. Ale okay. Mogę ci opowiedzieć o czymś, co mnie zainspirowało w Bali do napisania tego filmu.
1: Mhm.
0: Słuchaj, oni tam mają święta. Święta są codziennie, ale są też takie mega ważne święta. Jest tam Nayopi. Nayopi to jest Silent Day. I przed Nayopi jest parada Ogo Ogo. Niesamowita parada, jak jeżeli słuchacze albo nawet dla ciebie, znajdźcie sobie online Ogo Ogo, oszałamiające. To są statuły potworów, demonów, które często mają po 7-10 metrów wysokości i oni te statuły wszystkie biorą na ulicę i na takich ogromnych platformach, to jest po 20-30 ludzi trzyma taką statuę i oni nimi walczą na ulicach. I te statuły w każdej wiosce są budowane przez wszystkich Balejczyków, każdy bierze w tym udział, w każdej wiosce jest grupa, która to robi. I to trwa często 2 miesiące przed tym świętem. Wszyscy za free to robią, nie?
1: Mhm.
0: Ja jak tam siedziałem, to żeby w Polsce albo w Irlandii jakaś grupa się zebrała i robiła jakąś nie wiem, jakiś posążek przez 2 miesiące za darmo.
1: Wiesz co, Sławek, tutaj jest też ta parada Patryka, to oni się też tam na pewno przygotowują dość mocno do tych niektórych właśnie tych postaci, które wychodzą na ulicę, nie?
0: Tak, tak, absolutnie. I znam też ludzi, którzy to robią, ale nie chcę się tu mylić, wiele z tych ludzi też ma, tam są pieniądze. W Bali nie ma pieniędzy na to.
1: Okay.
0: Oni to tak sami od siebie robią i w niesamowity sposób to robią. I to ma wszystko, oczywiście, głębokie podłoże ich wierzeń i religii. Oni tworząc, generalnie oni wierzą w takie cykle i jeden z cykli to jest cykl, w którym w ciągu roku coraz więcej demonów się wokół nas pojawia. I te demony szeptają do nas. I jeżeli na przykład masz problemy z pieniędzmi albo nie możesz znaleźć żony, albo wiesz, masz problemy ze swoim domem, to oni tłumaczą to tym, że wokół ciebie są demony, które po prostu psują ci wszystko.
1: Mhm.
0: Więc oni tworzą te posągi, one są uosobieniem tych demonów i tych wszystkich duszków, które nękają ludzi. I w czasie tej parady oni pokazują je w mieście, na ulicach, a potem je wszystkie palą. No, tylko jak to bywa w dzisiejszym świecie, rzeczy się dzieją coraz szybciej, mamy te telefony, iPady, wszyscy chcą, wiesz, być tu i tam. No i też to się gdzieś przelewa w Bali. Także ja usłyszałem o tym, że no nie wszystkie są palone.
1: Czyli, że i czasami, demony, tak?
0: Tak, nie, czasami niektóre części ich, na przykład ramię albo jakieś, wiesz, ornamenty są trzymane na następny rok. No i wtedy zapaliły mi się lampki filmowca. No jak nie są palone, to znaczy, że te demony zostają z nami. To czy może one nas opętują? Co się dzieje w tą noc? Jeżeli taki bardzo we mnie osiadł to poczucie, co jeżeli rytuał odbył się w zły sposób i demony nie odeszły? Także to jest cały taki zamysł filmu, nad którym teraz pracuję. To jest pełen metraż, także oczywiście stawiam sobie deadline'y kilku miesięcy, ale często jest tak, że trudno jest ocenić, kiedy taki scenariusz w pełni będzie skończony, ale widzę, wiesz, ja jak pracuję nad scenariuszami kończąc, to ja nie siadam do scenariuszu i po prostu okej, scena pierwsza, to Tomek wszedł do kuchni. Ja idę na spacer i po prostu w głowie mi się pojawia scena. Na przykład scena, w której główny bohater idzie ciemną uliczką i wiesz, spotyka swojego oponenta, albo wiesz, jestem gdzieś w kafejce i słyszę kogoś, kto ma rozmowę i z tej rozmowy biorę dla siebie jakieś zdania, także lubię być pomiędzy ludźmi i słuchać, co mówią, bo to są często moje dialogi. Także no tak. Jak mnie gdzieś spotkacie, to wiedzcie, że ja słucham.
1: I cię wykorzysta, tak? Wykorzysta. No. Powiedz mi, masz już na to budżet, tak? Na ten długometrażowy, tak?
0: Kurde, wiesz co, to będzie... Pocieszam się tym, że w Indonezji wszystko jest tańsze. Ale myślę, że to jest taki projekt, który w części gdzieś europejskiej będę się starał zdobyć. Myślę, że budżet około 500 000 euro chyba, żeby w ogóle to zrobić w jakiś sposób. I to tylko dlatego tak tanio, a nie drogo, bo to jest Bali. Aha. Bo to jest Bali i tam ja myślę, że sam film ma w sobie bardzo takie głębokie przesłanie i bardzo jest w respekcie do tego, co jest dla Baleńczyków najważniejsze. A najważniejsze są ich obyczaje, ich wierzenia i ich obrzędy. I oni cię będą mega kochać. Ale jeżeli coś przeskrobiesz i na przykład Najopi, który jest tym dniem ciszy, nie można z domu wychodzić. Jak ty jako turysta wyjdziesz sobie na ulicę i będziesz miał to gdzieś, to oni się zamkną do więzienia.
1: O, co też, tak?
0: I będziesz miał mega problemy. I to jest też kraj, który, bo wiesz, oni mega wierzą w te demoniczne energie i dla nich jak ktoś popełnia przestępstwo, to jest też ta demoniczna energia. I tam jest kara śmierci. Tam jest kara śmierci za na przykład narkotyki, gdzie jeżeli ciebie z czymś przyłapią na jakiejś, wiesz, imprezie, no to możesz z tego kraju nie wyjechać już żywy. I takie rzeczy wydarzyły się w historii Bali. Naprawdę były naprawdę straszne egzekucje, które też mi dały dużo do myślenia, bo to też powoduje taką elektryczność tego kraju, nie? Że don't mess with us. Nie? Także mega, mega miejsce do inspiracji. Tak, tak.
1: I co, wykorzystujesz to w tym długometrażowym filmie? Masz w planach? Czy raczej...
0: Tak, na pewno znajdą się takie rzeczy. Tak, tylko że wiesz co, tutaj ten długometrażowy film, ja czuję, że to jest taki... bardzo duży mistycyzm oparty o legendy i wierzenia. Ja absolutnie nie chcę, żeby to był horror, ale inspirację też biorę. Bardzo mi się podoba australijski horror Babadook. Nie wiem, czy widziałeś, czy ktoś z widzów widział. Pokrótce, to jest horror, w którym własna matka nienawidzi swojego dziecka. No i wiesz... To jest taki jakby może poboczny thread, który się ciągnie, ale to dziecko widzi potwora, który wychodzi z szafy co noc. I ten potwór jest coraz bliżej i w ogóle się dzieją rzeczy. Tylko tutaj jest takie połączenie, czy ten potwór jest prawdziwy, czy on jest jakby procesem emocjonalnym dziecka, który stara się w jakiś sposób zrozumieć tą niechęć matki, czy może matka jest tym potworem z szafy w dosłowny sposób. Także tutaj też balansuję na takim ostrzu, czy to naprawdę się wydarzyło, czy to jest tylko w twojej głowie. No i też nie zapominajmy o tym, że wywodzę się z tej reżyserii eksperymentalnej, także na pewno będzie tam łamanie zasad i wplatanie czegoś nowego, coś, co gdzieś Sławek sobie w głowie już ubzdurał.
1: Jasne, jasne. Powiedz mi, trudno jest znaleźć taki budżet, jak wspomniałeś?
0: Co ja chcę powiedzieć, że łatwo.
1: No też chyba zależy, kto się stara, tak? Jeżeli chodzi o ten doświadczenie.
0: Tak, wiesz co, ja może to jest, to co teraz powiem, to jest też, myślę, że dla kogokolwiek, kto jest też artystą i też stara się o jakiekolwiek budżety, to jest ważne, żeby to usłyszał, usłyszała. Ja podchodzę do tego w taki sposób. Tak, na pewno są ludzie, którzy mówią, wiesz, to jest niewykonalne, to ty musisz mieć pięć krótkometrażowych filmów, musisz tutaj wygrać nagrody, ileś wywiadów, a w ogóle to najlepiej jakby twoi rodzice byli znajomymi tamtych. I totalnie odcinam taki sposób myślenia. Uważam, że jeżeli tworzę projekt, w który wierzę i mam wizję tego, że on faktycznie powstaje, to po prostu walczę o niego, dopóki on nie zostanie zrobiony. Jeżeli ten budżet będzie w przyszłym roku, a jeżeli będzie za 5 lat, to ja cały czas ten projekt chcę zrobić. Mhm. I bardzo dużo reżyserów i filmowców i artystów ma taką historię, gdzie mówi, wiesz, no miałem skrypt w ręku i poszedłem do 50 domów produkcyjnych i wszyscy odrzucili to. I cały czas chodziłem i cały czas się starałem, aż wreszcie ktoś się znajdzie. I ja myślę, że ten matrix, w którym żyjemy, prędzej czy później się złamie na twoją korzyść. Mhm. Także w taki sposób myślę i w taki sposób działam. Wiem, że w takich mikroprojektach dostawałem dofinansowanie, wiesz, pieniądze się pojawiały, budżety się pojawiały, przychodzili do mnie ludzie, robiliśmy razem dokumenty i co roku są ludzie, którzy dostają pieniądze, dostają budżety na to, żeby zrobić te pełnometrażowe filmy. Także pytanie jest, czy masz ten film napisany, czy masz ten production pack i czy tak naprawdę się starasz, czy nigdy nie zrobiłeś tego kroku i wszystkim wokół mówisz, że to jest niewykonalne, ale tak naprawdę czy kiedyś spróbowałeś?
1: No z boku łatwo mówić, nie?
0: Tak. I wiesz, na pewno są te gorsze dni, gdzie myślę sobie, że to już jest w ogóle koniec i poszukam pracy gdzieś w AI, póki jeszcze można, ale póki co jestem tutaj, piszę, tworzę i na pewno jednym z takich dla mnie takich małych punktów rozwoju to jest ta wystawa, ten wernisaż, to jest robienie rzeźb, to jest właśnie robienie tej fotografii i ja często jak robię te rzeczy, to wpadają mi pomysły na filmy, ale trudno mi jest usiąść i po prostu, dobra, to teraz napiszę 10 stron skryptu. Dla mnie to tak nie działa. Ja rozumiem. Muszę rękoma robić inne rzeczy. Mhm. Nie?
1: Mhm. Inspiracji szukać gdzieś indziej, jasne.
0: Tak jest.
1: Wspomniałeś o tym, nad czym pracujesz, a jakie jest twoje marzenie? Co byś chciał tak naprawdę? Czy to jest powiązane właśnie z tym, nad czym w tym momencie realizujesz swoje marzenia, czy masz gdzieś tam jeszcze pomysł na jakiś film, na jakiś...
0: Kurczę, marzenia, wiesz co, taki, to może trochę się wydawać głupie, co powiem, ale takie moje rdzenne marzenie, czy taka wizja życia, to jest to, żeby być w tym życiu szczęśliwym. Także, wiesz, jeżeli ten pełnometrażowy film sprawia mi ból w tworzeniu i ja się zmuszam do niego, to ja wtedy odejdę kilka kroków do tyłu i w ogóle przemyślę całą sytuację i spróbuję znaleźć ten moment, w którym ja zacząłem nienawidzić to, co robię. Bo jednak cała ta praca w komercji i bieganie za klientami i setki reklam poniekąd sprawiła, że na kilka lat ja zacząłem nienawidzieć film. Nie chciałem w ogóle brać kamery w ręce. Także dla mnie też Bali to był taki renesans, gdzie ja zacząłem robić te zdjęcia masowo i zakochałem się w tej fotografii na nowo. A zakochując się w tej fotografii na nowo, zobaczyłem, gdzie jest to moje serce, gdzie jest ta moja kreacja i jakby potrafiłem się na nowo skontaktować z sobą własnym. I tak mi się wydaje, wiesz, że jak długo robisz coś, czego tak ezoterycznie, twoja dusza nie chce i wiesz, w moim przypadku łupię tą komerchę, to wydaje mi się, że ten Sławek, który przyszedł tutaj na ten świat, żeby robić te filmy, siedzi obok mnie i po prostu, wiesz, tak, co ty robisz, gościu, co ty robisz? Czemu cały ten talent? Więc naprawdę staram się prowadzić to życie, być po prostu mega, mega happy, nie? Żeby nie zatracić tego. I zależy mi też na kontakcie z ludźmi, zależy mi na tym, żeby każdy projekt, w który wchodzę, to był projekt, który jest collaboration, w którym razem coś tworzymy fajnego, nie? No i też bardzo, bardzo fajne były projekty z dzieciakami, także to było coś, czego się w ogóle nie spodziewałem i mam nadzieję, że wyjdą nowe kolaboracje. Bardzo fajnie jest pracować z młodymi ludźmi, gdzie ja też jeszcze jestem młody, ale wiesz...
1: Kto nie jest?
0: No, jestem, nie jestem, ale no jednak jak się... Wiesz co... Grupy dzieciaków 15 do 17 lat tak ci przykręcą śrubę, tak? że naprawdę mega fajne miejsce do tego, żeby też się rozwijać. I myślę, że no to tyle, tak żeby, wiesz, cały czas jednak codziennie wstawać i robić coś do tej artystycznej kreacji, bo jednak... jednak można ten dzień przerobić w inny sposób i a to jutro.
1: Zawsze życie można przeżyć, nie?
0: Tak jest.
1: No to
0: tak
1: co,
0: jest.
1: Powiedz mi tak na koniec, jeszcze właśnie młody człowiek zaczyna, startuje właśnie w produkcjach, jaką taką radę, która by mogła mu pomóc właśnie w takich momentach, gdzie właśnie może jutro, może jednak nie to.
0: Wiesz co, pierwsza rzecz, bo AI filmy, reelsy, social media, wiesz, że tego jest za dużo, nie? Ludzie też mogą mieć takie poczucie, że w ogóle iść na jakąś sztukę filmową, przecież to jest w ogóle jest martwe. Ale jednak powiem tak, i bardzo lubię tutaj reżysera Rozickiego notabene, więc może to kontrowersja teraz, ale Tarkowski, mega super reżyser i on powiedział, że film jest najwyższą formą artystycznego wyrazu, ponieważ zawiera w sobie wszystkie elementy artystyczne. Masz w tym obraz, masz w tym teatr, masz w tym muzykę, więc i ponadto możesz manipulować czasem, możesz się cofnąć w czasie, możesz pójść w przyszłość. I film to jest ta sztuka, która tworzy te bardzo skomplikowane koncepty, taki Inception, gdzie możesz w ten film się zapadać głębiej i głębiej i głębiej. I myślę, że to zawsze będzie i to, co nam brakuje, to tych artystów, którzy mogą opowiadać niesamowite historie. To, że mamy narzędzia AI, to, że mamy social media, to, że telefonem ja mogę coś nakręcić, to jest fajnie, okej, to jest. Ale gdzie są ludzie, którzy potrafią opowiadać tę mega super historię, gdzie ja wychodzę z kina i moje całe życie się zmienia? Bo takich filmów jest cały czas policzyć na palcach, nie? Te filmy z dzieciństwa, czy te filmy, kurde, które na ciebie też wpłynęły w jakiś sposób.
1: No tak.
0: Tego nie ma dużo.
1: Dobrze, kiedy się możemy spodziewać wystawy w takim razie? Ja tutaj od razu dodam, że jak najbardziej tu Radio Cenzura obejmie patronem, jeżeli jest taka możliwość właśnie twojej wystawy i damy informacje właśnie na social mediach i będzie tutaj dostępne, także śledźcie.
0: Wiesz co, debatuję, czy to gdzieś jeszcze w grudzień wcisnę, czy to będzie już przyszły rok, bo jednak ja muszę przez te wszystkie zdjęcia przejść i chcę też stworzyć, chciałbym, żeby to była też wystawa, w której ty możesz coś sobie ze sobą wziąć z tej wystawy. Także chcę stworzyć fotobook, który jest taką historią Bali, gdzie będzie trochę tekstu pisanego, będzie trochę tych legend i historii o Bali i będziesz mógł wziąć ze sobą jakąś taką... Ja bardzo lubię takie rzeczy. Często jak chodziłem na jakieś wystawy albo też jakieś sztuki teatralne, to często ludzie sprzedawali książki ze skryptem. Można było po prostu kupić skrypt. Bardzo mi się to podobało, zwłaszcza jak były skrypty z rysunkami w ogóle. Także lubię takie rzeczy zbierać, więc chcę te rzeczy stworzyć i, no i jakoś tak to wstrzelić odpowiednio w czas, czy to przed świętami, czy po świętach. Także na pewno będę dawać znać, jak już będę miał miejsce i daty.
1: Super, no nic, dziękuję ci bardzo. Rozmawia się bardzo przyjemnie. Czas leci, kurczę, nieubłaganie.
0: O, już godzina, tutaj, tak.
1: Tak, godzinka nam minęła. Także, Sławek, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, nie wiem, czy jeszcze napomkniemy tutaj, że może gdzieś tam cię jeszcze usłyszymy w radiu? Będziesz coś próbował prowadzić, czy...
0: Wiecie co... Możemy na pewno jeżeli dojdzie, kiedy dojdzie do wystawy, to oczywiście może jedziemy przed wystawą tak. Można się spotkać.
1: Ja
0: jak najbardziej. Wtedy ten projekt będzie bardzo, bardzo żywy, będę mógł więcej coś opowiedzieć o nim, może pokazać kilka rzeczy.
1: Dużo więcej się będzie wtedy rozumiało, jak się pójdzie na niego, tak?
0: Tak, tak, tak. I też kurczę. No,
1: tam wizję się bardziej pozna, jak najbardziej. Ja zapraszam.
0: Tak, tak jest, tak jest, super. Tak jest. Wystawa The Fallen Island of the Gods, nie wiem, takie wiesz, tytuły po mnie chodzą, także zobaczymy, będę rozklejać plakaty po Dublinie też, także będzie się działo.
1: No super.
0: Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy.
1: Tak. No to nic, Sławo. Dzięki ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, było mi bardzo miło cię gościć u mnie w programie. Moi drodzy, naszym gościem dzisiaj w Kuźni Wojowników był Sławomir Bracki, reżyser, no i artysta, pełnym sercem jak najbardziej. I my spotykamy się już za tydzień w kolejnym odcinku Kuźni Wojowników. Ja zapraszam Was jeszcze raz do archiwum radia na stronę radiocenzura.pl. No i jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, zapraszam do kontaktu. Możemy porozmawiać właśnie tutaj w ramach audycji Kuźnia Wojowników Radio Cenzura. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień

Nic już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie

waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk. Under attack.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.